Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest w rękach policji. Dziś zakończenie roku szkolnego, nauczyciele domagają się podwyżek. I fale upałów, powiemy w jakich miejscach w Polsce będzie chociaż nieco chłodniej. Paulina Nawrocka. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki zostali poszkodowani po tym, jak wczoraj wieczorem ostrym narzędziem zaatakował ich mężczyzna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został zatrzymany. Służby ustalają przyczynę i okoliczności ataku. Jedna osoba trafiła do szpitala po wieczornym zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna, Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. Koniec roku szkolnego już dziś, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. Zdaniem związkowców rządowa propozycja, by w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału ZNP Marek Ćwiek.
2: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
1: Tylko w województwie łódzkim w tym roku na emeryturę planuje odejść ponad 420 nauczycieli. Powodem są m.in. niskie zarobki.
2: Planujemy manifestacje, planujemy pikiety pod urzędami administracji rządowej. Planujemy ogólnopolską kampanię społeczną w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej. Planujemy coś na kształt czarnego tygodnia w szkołach.
1: Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć w najbliższy wtorek. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ustawa czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie, w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
1: O zawetowanie ustawy do prezydenta zaapelował samorząd lekarski. Afrykański upał dociera do Polski w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni. Dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30 stopni, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z IMGW.
4: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością. Tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
1: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
5: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
1: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.
6: Dzień dobry wszystkim, mamy już piątek, 26 dzień czerwca. Łukasz Michnal, zapraszam na program Trendy Start, a po godzinie 6 też rzut okiem na prognozę pogody. Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce prawie bezchmurne niebo i tak będzie niemalże przez kolejne godziny. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy do 33 stopni Celsjusza. Dzisiaj mocniejsze porywy wiatru, miejscami do 40 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, biomet jest niekorzystny, a termika zapowiada się upalna i sucha. Jutro natomiast 33 stopnie Celsjusza w dzień, pełne słońce i 17 stopni w nocy. Jednym słowem, upalny początek wakacji.
0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
7: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.
8: Czy like?

Minęła już godzina 6, ja patrzę dzisiaj po raz pierwszy do kalendarza i widzę, że to piątek, 26 dzień czerwca, czyli dokładnie 177 dzień roku. Dla uczniów jeden z najprzyjemniejszych piątków, bo zwiastuje właśnie początek wakacji. Do końca roku pozostaje nam 188 dni. Dzisiaj imieniny świętuje Dawid, Jan, Jeremi, Mirogot.

Na dzień dobry, odrobina historii też. Dzisiaj, mimo tego, że wakacje już zaczynają się na dobre, ale u nas wspomnienia o poranku to już chleb powszedni, jeśli chodzi o program Trendy Start. 26 dzień czerwca, jak wpisał się w losach naszego kraju, w roku 1579 król Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji. 1792 Stanisław August Poniatowski nadał Olkiennikom prawo magdeburskie, a także herb miejski. W 1833 w Królestwie Polskim wprowadzono stan wojenny, a zniesiono go w 1856. W 1929 roku były minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem nadwyżek budżetowych Skarbu Państwa. 26 czerwca 1977 roku otwarto tor Kielce. W roku 1991 w Mławie rozpoczęły się zamieszki antyromskie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę przed godziną 20 policjanci ruchu drogowego z Przemyskiej Komendy zauważyli mężczyznę, który jechał motocyklem marki Yamaha na jednym kole. Kierujący jednośladem stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina i apeluje do kierowców, brawurowa i niebezpieczna jazda może doprowadzić do tragedii. 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie wystąpi Mała Armia Janosika. Wydarzenie organizowane jest w ramach uroczystych obchodów 40-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie. Mała Armia Janosika słynie z niezwykle energetycznych występów. Na scenie prezentuje się jednocześnie kilkudziesięciu młodych artystów. Muzycy łączą tradycyjne motywy góralskie z nowoczesnymi aranżacjami, co gwarantuje niezapomniane widowisko dla całych rodzin, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
2: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia istnienia parafii, koncert Małej Armii Janosika, który odbędzie się 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten koncert i naszą uroczystość.
1: Koncert odbędzie się o godzinie 16. Tarnów z księżycem w tle to tytuł konkursu organizowanego przez Pasaż Odkryć. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 września. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii artystycznej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Tarnowa oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która uchwyci niepowtarzalny klimat Tarnowa lub jego okolic, wzbogacony o jeden z najbardziej inspirujących motywów nocnego nieba – księżyc. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię wykonaną samodzielnie. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęć, jednak organizatorzy promują autentyczną fotografię i nie zezwalają na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji ani narzędzi zmieniających treść obrazu. Dla autorów najlepszych kadrów przewidziano nagrody. Ekologia może być fascynującą przygodą, zwłaszcza gdy nauka łączy się z dobrą zabawą. Doskonałym przykładem jest gra Eco Double, która w przystępny sposób pomaga najmłodszym rozwijać wiedzę ekologiczną, refleks i spostrzegawczość. Aktualnie na profilu facebookowym Zielony Punkt Gorlice w zdrowej atmosferze trwa konkurs, w którym do wygrania jest gra Eco Double. Link do posta konkursowego znajduje się na stronie miasta Gorlice. Miasto zachęca mieszkańców do udziału w inicjatywach promujących ochronę środowiska oraz rozwijanie świadomości ekologicznej. Gry edukacyjne są doskonałym narzędziem wspierającym budowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 4 roku życia, ale doskonale sprawdzi się również podczas rodzinnych spotkań, zajęć szkolnych, warsztatów ekologicznych.
0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15.
4: I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Start w Trend Radio. To jest właśnie muzyczny poranek, który przygotowuje was na wakacje. Dzisiaj oczywiście rozdanie świadectw, a później już ponad 2 miesiące wolnego. No właśnie, jakie plany na wakacje macie? My też przygotowaliśmy dla was kilka ciekawych rzeczy. Zresztą o tym dowiecie się w dalszej części naszego spotkania, bo teraz znów odrobina wspomnień i kalendarium historyczne. Co zdarzyło się na świecie? 26 czerwca 1147 roku flota obodrzyców pod wodzą Niklota zdobyła Lubekę. W 1522 Turcy rozpoczęli oblężenie należącej do Joannitów wyspy Rodos. W roku 1830 Wilhelm IV został królem Wielkiej Brytanii, a także Hanoweru. W 1930 w Moskwie rozpoczął się 16 zjazd WKP. W 1945 w San Francisco podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych. 26 czerwca 1993 roku we francuskiej Toulouse oddano do użytku pierwszą linię metra.

26 czerwca też obfitało wiele wydarzeń ze świata muzyki i przed godziną 7 też wspominamy sobie kalendarium muzyczne. 26 czerwca 1942 roku urodził się Larry Taylor, basista zespołu Kenneth Heath. Zmarł w 2019. 26 czerwca 1955 roku urodził się Mick Jones, gitarzysta i wokalista m.in. zespołu The Clash. W 1956 urodził się Chris Isaak, piosenkarz i aktor. W roku 1963 urodziła się Harriet Wheeler, wokalistka grupy The Sundays. W roku 1972 urodził się Garou, piosenkarz. Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Pierre Garand.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niemal cały kraj z ostrzeżeniami przed upałami. Rośnie liczba ofiar i rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wrócimy też do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Marcin Krzemiński. O poranku najcieplejszym miastem w Polsce jest Warszawa, tam ponad 21 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim ponad 13. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia głównie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. Na krańcach zachodnich termometry mogą dziś maksymalnie pokazywać 34 stopnie, w weekend lokalnie może być około 40. Oazą chłodu jest większość powiatów nadmorskich, w tym Trójmiasto oraz Suwalszczyzna i okolice Zakopanego, ale i tam ponad 20 parę stopni. W upalne dni najlepiej ograniczyć wychodzenie na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach, gdy słońce najmocniej operuje. Jeśli jednak nie mamy wyjścia, to są sposoby, by się ochłodzić, na przykład na toruńskiej Starówce.
2: W cieniu gotyckich murów, oprócz tego, że mamy zielone ogródki pod parasolami i można się schronić, dodatkowo uruchomiliśmy punkt ze zraszaczami wody. Mamy też zdroje, których zrobiliśmy przegląd przed sezonem, one już działają.
1: Mówił Łukasz Drygalski z biura Toruńskiego Centrum Miasta. Ponadto przy okazji wydarzeń związanych z dniami Torunia postawione będą kurtyny wodne oraz cysterna z wodą pitną. Co najmniej 235 osób zginęło, a 4300 zostało rannych. Te aktualne dane po środowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. I to raczej niestety jeszcze wciąż niepełne dane. W Caracas i w pobliskim stanie La Guaira trwają poszukiwania i ratowanie osób spod gruzów. Na razie nie wiadomo, co było motywem 19-letniego nożownika, który wczoraj po południu zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby, to ordynator gastroskopii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby mają głównie rany kłute klatki piersiowej. Ich stan jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Pacjenci zabarykadowali się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika. Tańsza benzyna, droższy olej napędowy dziś na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 95 groszy. To spadek o grosz. Maksymalnie za litr 98 zapłacimy 6,65, czyli 2 grosze mniej. Do góry cena oleju napędowego, ale tylko o grosz na litrze, do 6 zł 11 groszy. Ważna jeszcze choćby w kontekście wakacyjnych wyjazdów informacja, przed nami niedziela handlowa, co oznacza, że także duże sklepy i centra handlowe będą otwarte. Kolejna taka niedziela dopiero pod koniec wakacji 30 sierpnia.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ekwador pokonał Niemcy 2-1, to na razie największa niespodzianka ostatniej kolejki fazy grupowej na Mundialu. Dzięki temu zespół z Ameryki Południowej zajął trzecie miejsce w grupie, gwarantujące grę w fazie pucharowej, mówi ekwadorski obrońca William Pacho. Wciąż wierzymy w siebie i w wizję, którą realizujemy od samego początku naszej wspólnej pracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyło się to spotkanie. Uważam, że zespół zagrał bardzo dobrze i stanął na wysokości zadania, mimo straty pierwszego gola, która nas trochę zabolała. Pokazaliśmy charakter i odwagę, by ruszyć do przodu i powalczyć o zwycięstwo. Z drugiego miejsca awansowało w grze kości słoniowej, pokonując Curaçao 2-0, a grupę i tak wygrali Niemcy, choć nie w takim stylu, w jakim chcieli, mówi kapitan zespołu Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Nie zagraliśmy najlepiej, ale też nikomu nie mogę zarzucić braku zaangażowania, czy tego, że nie dał z siebie wszystkiego. W grupie F pierwsze miejsce zajęła Holandia, bo wygrała dziś z Tunezją 3-1, a remis 1-1 w meczu Japonii i Szwecji sprawił, że obie ekipy awansowały dalej, Japonia z drugiego, a Szwecja z trzeciego miejsca. No i jeszcze grupa D, która zakończyła swoje mecze niedawno. Turcja na pocieszenie pokonała USA 3-2, co nie zmieniło faktu, że zajęła ostatnie miejsce w grupie, a Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem i obie ekipy zagrają dalej, bo z 4 punktami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tegoroczny mundial bije rekordy. Już padł rekord frekwencji, bo w pierwszych 56 spotkaniach na trybunach zasiadło ponad 3 600 000 kibiców. Padł także rekord strzelonych goli. Amerykanin Auston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu, został zdobywcą rekordowej 173 bramki. Kolejny zwycięski thriller polskich siatkarzy. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach nasz zespół znów wygrał 3-2, tym razem z Turcją. To już piąte spotkanie Polaków z rzędu zakończone tiebreakiem. Dzięki wygranej biało-czerwoni awansowali na 6 miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 mecze w Gliwicach, jutro z Niemcami i w niedzielę z Argentyną.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj pokażą nam w okolicach 32 stopni Celsjusza w dzień. Nocą temperatura spadnie do 17 kresek na plusie. Bezchmurne niebo nad całym regionem i wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie mamy w okolicach 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się na ten piątek upalna i sucha, a biometr pozostaje niekorzystny. Sobota również bardzo upalna. 33 kreski to średnia dla regionu. Noc również przyjemna, bo 17 stopni zobaczymy na zaokiennych termometrach nocą.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca!
6: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy.

0: Minęła godzina 7, dzień dobry w piątek, 26 dzień czerwca. Dzieciaki idą po świadectwa, a my oczywiście już przygotowaliśmy dla was mnóstwo fajnych hitów. No, można zaryzykować nawet stwierdzenie na pierwszy dzień wakacji, bo przecież świadectwa w dłoń i wakacje rozpoczną się na dobre. Na letnie wakacyjne poranki też mamy dla was mnóstwo fajnych hitów, a dzisiaj, no jak widzicie i słyszycie, dzień zapowiada się upalnie i właśnie tego słońca również w waszym życiu wam życzymy mnóstwo. Tutaj poranna zmiana, tutaj program Trendy Start. Do 11 można budzić się razem z nami.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Dzisiaj już prawie wakacyjny poranek, bo to 26 dzień czerwca, 177 dzień roku. Dzisiaj zakończenie roku szkolnego, więc uczniowie już mogą czuć się wolni przynajmniej na najbliższe dwa miesiące. Imieniny dzisiaj świętuje Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi i Pelagia. Dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, jak również Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. 4:16, o tej porze był wschód słońca. Słońce zajdzie dzisiaj o 21:01, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Bieczu ruszyła przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 980 Biecz-Jurków z drogą gminną ulicą Kazimierza Wielkiego. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie komunikacji w tej części miasta. Mieszkańcy od wielu lat wskazywali na potrzebę modernizacji tego miejsca. Zakres zadania obejmuje 4 wloty ulic. Ulice Kazimierza Wielkiego, Binarowskiej, Przedmieście Dolne, Polnej oraz intensywnie uczęszczane zjazdy do stacji paliw i miejscowego sklepu. Projekt ronda uwzględnia wszystkie te potrzeby oraz połączenie ścieżki pieszo-rowerowej ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Przedmieście Dolne wraz z budową 4 przejść dla pieszych. Wartość realizowanego zadania wynosi ponad 3 800 000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 29 czerwca, natomiast termin zakończenia zadania zaplanowano na listopad bieżącego roku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach oficjalnie oddano do użytku windę oraz łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wyniosła prawie 400 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki wykonanym pracom zabytkowy budynek szkoły stał się bardziej dostępny i przyjazny dla uczniów, pracowników i odwiedzających szkołę. Wysokie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem. Prowadzą do odwodnienia, udaru cieplnego i niewydolności wielonarządowej. Szczególnie niebezpieczne jest wnętrze samochodu przy zaledwie 26 stopniach Celsjusza na zewnątrz. Auto nagrzewa się do ponad 50 stopni Celsjusza w godzinę. Upały stanowią również poważne ryzyko pożarowe. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
1: Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje się nam, że wychodzimy tylko na chwilę.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Najmłodsi mieszkańcy Jasła, którzy nie stronią od aktywności fizycznej, znów będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji programu Trener Osiedlowy. Tym razem w zmienionej, atrakcyjniejszej formule. Zapisy rozpoczną się już 29 czerwca i będą prowadzone bezpośrednio u trenerów. Tegoroczna edycja Trenera Osiedlowego będzie realizowana w oparciu o nową, rozszerzoną formułę. Program nadal będzie opierał się na działaniach profilaktycznych realizowanych poprzez sport, integrację rówieśniczą oraz budowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Tym razem jednak został on wzbogacony o kilka dni zajęć i warsztatów popularno-naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i profilaktycznych. Ich realizacją zajmą się miejskie instytucje kultury. Oznacza to, że uczestnicy programu będą mogli nie tylko świetnie bawić się podczas zajęć sportowych, lecz również zmierzyć się z wyzwaniami intelektualnymi oraz uwolnić swoją kreatywność. Pierwsze zajęcia odbędą się już 1 lipca.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
12: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dzisiaj koniec roku szkolnego, a więc na ulicach miast, zwłaszcza w okolicach szkół, może zrobić się troszeczkę tłoczniej. Kierowcy noga z gazu, radioodbiornik nieco głośniej, bo przecież właśnie o tej porze czas na informacje, które z dróg regionu ma nam do przekazania Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia, ulicy Lwowskiej oraz ulicy Mickiewicza, także przy Placu Handlowym. Ulica 3 Maja, ulica Piłsudskiego również zachowuje zwiększoną ostrożność. Miejscami trzeba sporo zwolnić. W Gorlicach hamujemy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Nieco wolniej przejeżdżamy przez ulicę Stawiska, Legionów Mickiewicza i ulicę Sienkiewicza. Noga z gazu przed skrzyżowaniem Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę przed światłami trzeba poczekać. W Krośnie jak na tą porę ruch jest umiarkowany. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Odcinkowo zwalniamy na obwodnicy oraz na ulicy Krakowskiej Podwalu. Jedziemy przez Sanok. Zwalniamy na ulicy Rymanowskiej, Krakowskiej oraz Dmowskiego, troszkę wolniej na ulicy Bony. I najważniejsza informacja, przywrócony został ruch na obwodnicy.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106, obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
3: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasła, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: 26 dzień czerwca, czyli mamy też Światowy Dzień Chłodnictwa. Data, jak wskazują eksperci, wcale nie jest przypadkowa. Nawiązuje do urodzin Lorda Kelvina, czyli XIX-wiecznego fizyka, który opisał termodynamikę, rządzącą każdą lodówką, klimatyzatorem i pompą ciepła na świecie. Kampania Światowy Dzień Chłodnictwa działa od 2019 roku. No, na takie upały też warto zaopatrzyć się chociażby w odrobinę wiedzy. Od czego to wszystko się zaczęło? Jeśli dzisiaj przekręcamy w samochodzie chociażby włącznik od klimatyzacji, w domu, w biurze, no właśnie. A oprócz tego obchodzimy także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, jak również Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Przypada na 26 czerwca.
3: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś w szkołach uroczyste rozdanie świadectw, czy nie przeszkodzi upał. Potem Warszawa i ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego. Odwiedzimy też Podhale.
2: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych.
1: Górale w gotowości na przyjęcie letników. Marcin Krzemiński. Prawie 5 milionów uczniów odbierze dziś świadectwa. Władze miasta apelują do dyrektorów szkół o dostosowanie uroczystości do upalnej pogody.
3: Prośba skierowana do dyrektorów, aby rzeczywiście te apele i te części artystyczne, organizacyjne były na tyle sprawnie przeprowadzone albo w takich miejscach, które są zacienione i nie będą powodowały dyskomfortu.
1: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dziś bez ostrzeżeń przed upałami tylko powiaty nadmorskie i tatrzański. W większości kraju obowiązują do jutra rana ostrzeżenia głównie drugiego stopnia. Zapewne zostaną przedłużone, bo upalnie według prognoz ma być do poniedziałku. Z falą ekstremalnych upałów zmaga się większość Europy. Jak wyliczyła agencja AFP, wczoraj ponad 100 milionów mieszkańców kontynentu odczuwało temperatury przekraczające 35 stopni. Najgoręcej było we Francji i Niemczech. Po dwóch tygodniach od pojawienia się informacji o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym oficjalny głos w sprawie po raz pierwszy zajęła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra mówi o kontrolach przeprowadzonych przez NFZ i planowanych zmianach systemowych. Nie są jednak znane ani częściowe wyniki przeprowadzonych kontroli. Ben O'Connor.
4: Narodowy Fundusz Zdrowia kontrolę w Szpitalu Południowym miał zacząć zaraz po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach, mówi prezes funduszu Filip Nowak.
5: Już 15 czerwca rozpoczęliśmy postępowanie kontrolne w tym szpitalu.
4: Choć ministra zdrowia mówiła o zdecydowanej reakcji resortu, nie znamy dotąd ani dokładnej daty publikacji wyników kontroli w Szpitalu Południowym, ani szczegółów zmian na poziomie legislacyjnym.
6: Naszym obowiązkiem oczywiście jest wyciągnąć wnioski z tego, co będziemy mieli na stole i przygotować pakiet legislacyjny i zmian systemowych.
4: W początkach lipca Ministerstwo Zdrowia ma po raz pierwszy zyskać realny wgląd w wysokość wynagrodzenia lekarzy po numerze PESEL.
1: Burzliwie o aferze w Szpitalu Południowym dyskutowali wczoraj stołeczni radni. Na sesji byli też mieszkańcy, którym nie podobały się wyjaśnienia miasta. Wyniki miejskiego audytu mają być znane za kilka tygodni. Mimo burzy wokół Szpitala Południowego prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium i wotum zaufania. No, o drugiej w nocy radni głosami mającej większość Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o poparciu prezydenta miasta. Jak już mówiłem, dziś koniec roku szkolnego. Przed nami 2 miesiące wakacji, na które czekali nie tylko uczniowie, ale też oczywiście hotelarze i właściciele obiektów noclegowych w całej Polsce. W gotowości jest Podhale, które liczy na to, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Średnie oburzenie może wynieść nawet 70%.
2: Bardzo dużo mamy tak zwanych pokoi gościnnych, ale także willi, apartamentów. Są też wysokostandardowe obiekty.
1: Mówi Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wśród odwiedzających Zakopane są nie tylko Polacy, ale też goście z zagranicy, głównie Słowacji, Węgier i Czech.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już kolejne rozstrzygnięcia w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata. W grupie D USA przegrały z Turcją 2-3, co nie zmienia faktu, że Amerykanie wygrali tę grupę, a Turcy odpadli z turnieju. Z drugiego miejsca awansowała Australia, remisując dziś z Paragwajem 0-0. W grupie E Niemcy niespodziewanie przegrały z Ekwadorem 1-2, ale i tak zajęły pierwsze miejsce, a ich rywale trzecie z gwarancją gry w 1/16 finału. Z drugiego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej, bo pokonało Curaçao 2-0. Grupę F wygrała Holandia, pokonując Tunezję 3-1, choć pomarańczowi nie byli do końca zadowoleni ze swojej gry, mówi obrońca Jan-Paul van Hecke. Myślę, że było trochę lepiej niż w meczu ze Szwecją, ale to wciąż nie jest ten poziom, na którym powinniśmy grać. Choć wiadomo, nie było łatwo przeciwko drużynie ustawionej tak nisko. No i do tego w pewnym momencie wkradło się w nasze poczynania trochę niechlujstwa. Kilka razy groźnie nas skontrowali. Może nie były to 100% sytuacje, ale jeśli zagramy tak przeciwko topowym reprezentacjom, to wtedy może być naprawdę niebezpieczne. Drugie miejsce zajęła Japonia, a trzecie Szwecja po remisie 1-1. W bezpośrednim starciu obie ekipy zagrają dalej. A dziś wieczorem hit w pojedynku o pierwsze miejsce w grupie I. Norwegia zagra z Francją. Dziś także losowanie par pierwszej rundy Wimbledonu. Z naszych zawodniczek w Londynie zagrają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. A z zawodników Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Świątek będzie bronić tytułu, ale tuż przed turniejem przegrała swój pierwszy mecz w Bad Homburg, mówi wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolf.
2: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis, bo to tutaj nawierzchnia nie ma wpływu. Także generalnie jakieś tam powody do obaw są, ale z drugiej strony to nie jest tak, że trzeba bardzo dużo meczów na trawie rozegrać, żeby później nie mieć problemów w Wielkim Szlemie, zwłaszcza, że w pierwszym tygodniu, kiedy się jest wysoko rozstawionym, no to teoretycznie wpada się raczej na rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
1: Wimbledon zacznie się w poniedziałek. A wracając do turnieju w Bad Homburg, pogromczyni Igi Świątek Emma Navarro też już odpadła. Amerykanka przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 2-6.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na podkarpackim i małopolskim niebie dzisiaj w zasadzie bez chmur. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w najbliższych godzinach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie powinniśmy zobaczyć powyżej 30 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Jak podpowiadają synoptycy, dzień zapowiada się bez opadów, a na barometrach 1015 hektopaskali. Upalna i sucha termika, biometr na piątek niekorzystny. A jutrzejszy dzień też pełen słońca i temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także

0: Reklama. W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
1: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
2: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trendy Start w Trend Radio. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, weekend coraz bliżej, wakacje już na wyciągnięcie ręki, a nasza poranna rozmowa też już w waszym zasięgu. Na 101.9, 95.2 FM właśnie dzisiaj przy piątku, ostatni raz w tygodniu właśnie tym bieżącym, kontynuujemy cykl naszych porannych pogawędek. Warto posłuchać.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzisiaj gościem poranka jest Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji. Rozpoczynamy dzisiaj wakacje. O jakich takich podstawowych zasadach muszą pamiętać dzieci i rodzice podczas odpoczynku?
3: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
2: Czas wakacji to moment, kiedy wiele dzieci będzie wyjeżdżać na kolonie. O jakich zasadach bezpieczeństwa tutaj muszą pamiętać?
3: Podczas kolonii dzieci muszą bezwzględnie słuchać poleceń wychowawców i nie oddalać się od grupy bez ich zgody. Kluczowe jest również dbanie o higienę osobistą, stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, odpowiednie nawadnianie organizmu, a także natychmiastowe zgłaszanie opiekunom każdego złego samopoczucia, urazu czy zauważonego zagrożenia.
2: Na tą kolonię dzieci będą oczywiście pewnie wyjeżdżać autobusami. Czy możliwa jest kontrola autobusów przed takim wyjazdem i na jakich zasadach?
3: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
2: Żyjemy w takich czasach, że część dzieciaków pewnie wakacje będzie spędzać w internecie. Jak ustrzec właśnie ich przed niebezpieczeństwem w tym miejscu?
3: Aby ustrzec dzieci przed zagrożeniami w internecie, na przykład cyberprzemocą czy nieodpowiednimi treściami, kluczowa jest otwarta rozmowa i budowanie zaufania. Podstawą ochrony jest rozmowa i relacja z rodzicem. Dziecko musi wiedzieć, że w razie trudnej sytuacji, na przykład gdy ktoś się obrazi albo wyśle niepokojące materiały, może zwrócić się do opiekuna bez obawy o karę. Warto pytać, co dziecko robi w sieci, w jakie gry gra, z kim rozmawia. Trzeba tłumaczyć najmłodszym, że w internecie nie każdy jest tym, za kogo się podaje i że nieznajomym nigdy nie wolno podawać swoich danych. Rodzic powinien także ustalić zasady korzystania z sieci, zainstalować oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej i nauczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji. I niezwykle ważne jest ustalenie limitów, zwłaszcza w wakacje, gdy my pracujemy, a dzieci ten czas spędzają bez nas. Jasne reguły zapobiegają uzależnieniu od ekranów i ułatwiają dziecku funkcjonowanie w cyfrowym świecie.
2: Wakacje to też moment wyjazdów. O czym musimy pamiętać, planując taki wyjazd i na przykład przy wynajęciu noclegu?
3: Planując wyjazd i wynajem noclegu, najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie lokalizacji pod kątem naszych planów, sprawdzenie zasad anulowania, upewnienie się co do ukrytych kosztów, na przykład opłaty klimatycznej, kaucji, no i analiza opinii poprzednich gości. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni jakiejś miejscówki, warto po prostu tam zadzwonić, dopytać się, upewnić, że nie trafiliśmy na jakąś fałszywą ofertę.
2: A jeśli chodzi o wyjazd za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
3: Bezpieczny wyjazd zagraniczny wymaga sprawdzenia aktualnych wymogów wjazdowych, na przykład dotyczących paszportu, wizy. Należy upewnić się, czy paszport albo dowód osobisty są ważne odpowiednio długo i sprawdzić na stronach rządowych, czy do naszego celu podróży potrzebna jest wiza. Koniecznie trzeba wykupić polisę pokrywającą koszty leczenia i transportu medycznego, a podróżując po Europie wyrobić sobie bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto też zarejestrować swój wyjazd w rządowym systemie Odyseusz, co ułatwi konsulowi kontakt i pomoc w razie sytuacji kryzysowej. Warto też poznać lokalne prawa, obyczaje i zapisać sobie numery do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej.
2: Czas wolny to też moment, kiedy część osób wyjeżdża do pracy sezonowej. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas takiego wyjazdu i w samej pracy sezonowej też?
3: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie. W mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących np. warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinny wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości czy podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Dlatego przed wyjazdem do pracy sezonowej najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie pracodawcy albo agencji i podpisanie legalnej umowy w znanym nam języku przed wyjazdem. Należy unikać ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne i wymagają wpłacenia zaliczek przed podjęciem zatrudnienia.
2: Aktywność fizyczna to też jeden z elementów wakacji. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników hulajnóg oraz rowerów?
3: Najważniejsze zasady dotyczą wieku i uprawnień. Hulajnogą elektryczną mogą samodzielnie poruszać się tylko osoby, które ukończyły 13 rok życia. Młodsi mogą z nich korzystać wyłącznie w strefie zamieszkania pod opieką dorosłego. Do kierowania hulajnogą elektryczną w wieku od 13 do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Rowerzyści muszą posiadać kartę rowerową do 18 lat lub dokument poświadczający pełnoletność. Zarówno rower, jak hulajnogę elektryczną należy prowadzić po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli brakuje drogi rowerowej, użytkownicy hulajnóg mogą poruszać się po jezdni, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Rowerzyści mogą jeździć po ulicach z wyższym limitem prędkości, oczywiście poza drogami ekspresowymi i autostradami. Jazda po chodniku dotyczy w zasadzie tylko hulajnóg elektrycznych i to w określonych przypadkach, gdy brakuje drogi dla rowerów, a na jezdni limit przekracza 30 km na godzinę. Pamiętajmy, że na chodniku to pieszy ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo, a użytkownik hulajnogi ma obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego. Należy również pamiętać, że w tym roku zmieniły się przepisy i od 3 czerwca jazda w kasku ochronnym na rowerze i hulajnodze jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które nie ukończyły 16 roku życia. My natomiast zachęcamy również osoby starsze, by także jeździły w kaskach. Dbajmy o własne zdrowie podczas wakacji i nie tylko wakacji.
2: Na tym zakończymy dzisiaj. Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leckiej Policji, była gościem. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a całą rozmowę znajdziecie na stronie internetowej trendyradio.pl w zakładce audycje.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Muzeum Podkarpackie w Krośnie zakończyło generalną modernizację zabytkowego Pałacu Biskupiego i uroczyście wznawia działalność dla zwiedzających. To jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie. Przeszła gruntowną metamorfozę. Która objęła zarówno fasadę, jak i wnętrza budynku. Całkowity koszt tej spektakularnej inwestycji wyniósł ponad 15 milionów złotych. Prace remontowe zostały precyzyjnie podzielone na dwa kluczowe etapy. Pierwszy etap skupił się na renowacji zewnętrznej. Drugi etap objął szeroko zakrojone prace wewnątrz obiektu, mówi Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2: Wracamy. Wszystkie inwestycje, które przeprowadziliśmy w ostatnich 3 latach, dotyczyły modernizacji Pałacu Biskupiego i wszystkich ekspozycji stałych w naszym muzeum. Zmieniliśmy każdą z ekspozycji, udostępniliśmy ją dla wszystkich zwiedzających, jest w pełni dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i możemy się poszczycić obiektami, które nigdy nie były prezentowane w Krośnie, a nawet w Europie.
1: Środki finansowe pochodzą z samorządu województwa podkarpackiego, ale też z funduszy europejskich dla Podkarpacia, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: Dla samorządu województwa to jeden z priorytetów, dlatego duże środki kierujemy do Krosna, też do innych naszych jednostek kultury. Dbanie o pamięć, dbanie o historię, o kulturę, o tradycję to dla nas, dla Podkarpacia bardzo ważne.
1: Mam nadzieję, że to wszystko będzie sprzyjało poznawaniu historii, dziedzictwa i tożsamości naszego miasta i regionu, podkreślał Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Przede wszystkim przypominałem te muzea historii lat minionych, o czasach różnych i świetności, upadku, ale generalnie dają nam świadectwo o przeszłości, o naszej tożsamości. No i przypominają, szczególnie młodemu pokoleniu, jak to kiedyś wyglądało, jak się miasto zmieniało, czy region, jak zmieniał się na przestrzeni wieków.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Umowa na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii została podpisana pomiędzy gminą Jasło a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to prawie 100 tysięcy. 10 lipca w Dębicy odbędą się uroczystości poświęcone pamięci Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni dokonanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz inne formacje nacjonalistyczne na terenach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Organizatorami wydarzenia są miasto Dębica oraz Muzeum Regionalne w Dębicy. Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA został ustanowiony ustawą z 4 czerwca 2025 roku jako święto państwowe obchodzone corocznie 11 lipca. Data ta nawiązuje do wydarzeń określanych mianem Krwawej Niedzieli. Dębickie obchody rozpoczną się o godzinie 18:00 mszą świętą w intencji ofiar ludobójstwa, która zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. Następnie o godzinie 19:00 w parku przy Muzeum Regionalnym odbędzie się wykład profesora doktora habilitowanego Damiana Karola Markowskiego zatytułowany W cieniu Wołynia – antypolska akcja OUN i UPA w Galicji Wschodniej.
6: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
11: Mamy quady dla każdego.
10: Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Kolejna godzina programu Trendy Start w toku, piątek, 26 dzień czerwca. Gdyby ktoś jeszcze nie zaglądał dzisiaj do kalendarza, to właśnie taka data nam towarzyszy. Wakacje coraz bliżej, no a u nas wiadomości drogowe, które przygotował Michał Sienicki. Gdzie tłoczniej na drogach? Posłuchajcie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, musimy zwolnić na ulicy 17 stycznia, ulicy Lwowskiej oraz ulicy Mickiewicza, także przy Placu Handlowym. Ulica 3 Maja, ulica Piłsudskiego również zachowujemy zwiększoną ostrożność. Miejscami trzeba sporo zwolnić. W Gorlicach hamujemy na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Nieco wolniej przejeżdżamy przez ulicę Stawiska, Legionów Mickiewicza i ulicę Sienkiewicza. Noga z gazu przed skrzyżowaniem Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę przed światłami trzeba poczekać. W Krośnie jak na tą porę ruch jest umiarkowany. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Odcinkowo zwalniamy na obwodnicy oraz na ulicy Krakowskiej Podwalu. Jedziemy przez Sanok. Zwalniamy na ulicy Rymanowskiej, Krakowskiej oraz Dmowskiego, troszkę wolniej na ulicy Bony. I najważniejsza informacja, przywrócony został ruch na obwodnicy.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Saba Sanas Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Saba San Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Na pierwszy wakacyjny weekend mamy dla Was też miłe niespodzianki od lokalu z Polańczyka, który nazywa się Kurka Wodna. No właśnie, dzisiaj kolejny dzień zabawy i konkurs, w którym do zgarnięcia jest dwa vouchery na podwójną kolację w wyżej wymienionym lokalu. Jeśli komuś się może nie powiedzie w losowaniu voucherów na kolację, to mam nadzieję, że szczęście Wam dopisze i zgarniecie jedną z sześciu lemoniad 1,5-litrowych ze świeżych owoców. No właśnie, a co trzeba zrobić? Wysyłajcie SMS-y pod numer 7148 o treści trendy.konkurs i wpiszcie dwie Waszym zdaniem największe atrakcje Bieszczadów. Kto wejdzie do gry? Ma szansę zgarnąć miłe niespodzianki, bardzo smaczne zresztą, od lokalu z Polańczyka. Kurka Wodna to nasz pierwszy partner na wakacje 2026.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Piekielne upały coraz bliżej. Sprawdzimy, czy oszczędzą polski biegun zimna. Potem o stanie zdrowia poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju i kolejki do śmierdzącego kwiata. Marcin Krzemiński. Piekielny układ Omega coraz bliżej Polski. W weekend temperatury dojdą nawet do 40 stopni, a my odwiedzamy miasteczko Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. To tu teoretycznie zaczyna się tak zwany polski biegun zimna, ale i tu w weekend będzie powyżej 30 stopni. To nienormalne, mówią mieszkańcy.
2: W niedzielę ponoć ma być najcieplej. Do 40 stopni, 35, 37 zapowiadają.
1: Już teraz termometry w Płasce pokazują 24 stopnie. Dodam, że w poniedziałek Suwałki, czyli stolica polskiego bieguna zimna, może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. Kolejne badania przychodzą dziś ranni w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek zaatakował wieczorem ordynatora, pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Został obezwładniony przez personel i zatrzymany przez policję. Najgorzej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Sprawca spędził noc w areszcie. Służby nie informują, jakie mogły być motywy ataku. Ministerstwo Zdrowia potępiło zdarzenie i zadeklarowało gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia. Po jednym torze i z prędkością około 50 km na godzinę. Niewykluczone, że po południu lub wczesnym wieczorem wróci z ograniczeniami ruch kolejowy w Białośliwiu w Wielkopolsce. To fragment trasy Piła Bydgoszcz, gdzie wczoraj bokiem zderzyły się dwa pociągi, którymi jechało około 200 osób. Poszkodowanych zostało 11, troje przewieziono do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W nocy zakończono oględziny miejsca wypadku. Teraz trzeba z trasy usunąć wykolejone pociągi i naprawić tor. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne wyprzedzenie, jazdę pod wpływem alkoholu oraz korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą także autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Kolejki od wieczora przez całą noc do poranka, by poczuć najbardziej śmierdzący kwiat świata. Tak to wygląda przed ogrodem botanicznym we Wrocławiu, gdzie przekwita już dziwidło olbrzymie. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat, stąd chętnych do jego zobaczenia i poczucia nie zabrakło. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
3: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
4: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
5: Dziwnie tu pachnie trochę. Ale sama roślinka? No kwiatek, patyk.
6: Mały kwiatek, spory kwiatek.
5: Śmierdzi. Mucha przyleciała.
6: Bardzo dobrze.
5: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat. No można zarwać nockę.
1: Opowiadali mieszkańcy Wrocławia.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy przegrały z Ekwadorem 1-2 w grupie E, a USA z Turcją 2-3 w grupie D, ale obie ekipy mimo porażek awansowały do 1/16 finału z pierwszego miejsca. Tak samo jak Holandia w grupie F po wygranej z Tunezją 3-1. Do fazy pucharowej awansowały także Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Japonia i Szwecja. A dziś hitowe starcie w grupie I. Po dwóch efektownych wygranych Francja i Norwegia zagrają ze sobą. Będzie to też pojedynek Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, obaj strzelili już po 4 gole. Choć nastroje we francuskiej ekipie nie są za dobre, bo trener Didier Deschamps wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik trójkolorowych Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich, oczywiście najbardziej dla trenera, ale też dla nas. Staraliśmy się, aby wszystko przebiegało jak najnormalniej, choć wiemy doskonale, że ta sytuacja normalna nie jest. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje przekazał również trener Norwegów Ståle Solbakken, mający świadomość, że za Francją przemawia ogromne doświadczenie na dużych turniejach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wywalczenia 6 punktów. Francja też ma na koncie komplet, ale uważam, że możemy się od nich wiele nauczyć. Oni byli w takiej sytuacji już wielokrotnie. Na ostatnich dwóch mundialach potrafili podejść do trzeciego meczu grupowego w taki sposób, by dać odpocząć niektórym zawodnikom lub zagrać nieco inaczej, co przyniosło im korzyści. W drugim meczu w tej grupie, pożegnalnym dla obu ekip, Senegal zagra z Irakiem. W grupie G Egipt zmierzy się z Iranem, a Belgia z Nową Zelandią, a w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj z Hiszpanią. Kolejny mecz, kolejny tiebreak, kolejne zwycięstwo. W drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach Polacy pokonali Turcję 3-2. Jutro mecz z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Reprezentacja Polski koszykarzy w zamkniętym dla kibiców i mediów sparingu w Krakowie pokonała Finlandię, czwartą drużynę ostatniego Eurobasketu 92-87. Obydwa zespoły przygotowują się do lipcowych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, choć Polacy mają już pewny awans do kolejnego etapu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Pora na informacje pogodowe dla regionu. Podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj bez chmur. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa zobaczymy w najbliższym czasie do 33 stopni Celsjusza. Nocą temperatury mają spaść do 17 stopni powyżej zera. Jeśli chodzi o opady, takich synoptycy nam nie zaznaczają na mapach regionu, a termika zapowiada się upalna i sucha. Do tego wszystkiego wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Jest niekorzystny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 złote 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
4: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Teraz przed nami już nie tylko kolejna godzina hitów, ale też i kolejna godzina zabawy, jeśli chodzi o konkurs, bo przecież dzisiaj do godziny 17 z Kurka Wodna, z takim lokalem, mamy dla Was wakacyjny konkurs. O tym będzie jeszcze sporo mowy, nie tylko o poranku, ale właśnie zostawiam Was na najbliższe minuty w towarzystwie Ewy Bukowieckiej, która zadba także o poranny przegląd prasy. Ja wracam do Was przed 10. Łukasz Michnal, kłaniam się i do usłyszenia.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Witajcie w piątkowy poranek. Czas na szybki rzut oka na lokalną prasę. Na pierwszy ogień idzie dzisiaj Gazeta Krakowska, a tam tematy od otwarcia parków kieszonkowych w Kętach, aż po najgorętszy news dnia. Dzieciaki oficjalnie żegnają szkołę, odbierają świadectwa i ruszają w upragnione wakacje.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106, obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złą Biała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia!

0: A skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: Tajemnicza śmierć w Tarnowie, surowy wyrok dla dilera Sąd Dedczyzny, nowe zielone azyle w Kętach oraz podatkowi rekordziści z regionu. Zapraszamy na poranny przegląd najważniejszych tematów z Małopolski, o których piszemy na łamach Gazety Krakowskiej. Oto szczegóły tematów. Jest stanowisko tarnowskiej prokuratury na temat informacji o śmierci Waldemara Jasińskiego, znanego w Tarnowie również pod pseudonimem Góral. Okoliczności śmierci 52-latka są przedmiotem oficjalnego śledztwa. 25-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego został skazany prawomocnym wyrokiem za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd nie miał wątpliwości co do winy sądeczanina, choć ten nie przyznawał się do posiadania i obrotu narkotykami. W więzieniu 25-latek odsiedzi 4 lata i 5 miesięcy. W Kętach oficjalnie otwarto parki kieszonkowe. Pierwszy był w Bielanach, a teraz przyszła kolej na te zlokalizowane w mieście. W Parku Lipowym powstał ogród miodowy, w którym, jak sama nazwa wskazuje, jest wszystko związane z miodem. Z kolei przy Osir jest tajemniczy ogród, gdzie można spacerować na pomostach wśród drzew. Ostatni jest w Alei Dębowej, w Kętach w Podlesiu. Parki powstały w ramach projektu Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w gminie Kęty. Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. W Tarnowie i powiecie tarnowskim jest co najmniej 212 milionerów. Tyle osób w zeznaniu podatkowym za 2025 rok wykazało dochód przekraczający 1 000 000 złotych. Dzięki informacjom uzyskanym z obu tarnowskich urzędów skarbowych wiemy też, ile wyniosły najwyższe dochody naszych milionerów oraz jaki podatek od nich zapłacili rekordziści. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu wydarzeń z Małopolski. Za chwilę przegląd Gazety Codziennej Nowiny.

0: Trend Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Między gazetami z regionu sprawdźmy jeszcze raport policyjny.
2: Przed godziną 7 policjanci odnotowali 2 zdarzenia z udziałem motocyklistów. W Przemyślu na ulicy Bohaterów Getta kierujący motocyklem Yamaha najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków i wywrócił się na jezdnię. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala. Z kolei w Jaśle na ulicy Bieszczadzkiej, a więc na odcinku drogi krajowej nr 28, kierujący motocyklem zderzył się z busem. A po godzinie 8 na ulicy Mickiewicza w Jaśle zderzyły się Fiat Punto i Skoda Octavia. Z kolei w Krośnie na ulicy Lotników doszło do zderzenia 2 samochodów ciężarowych Iveco i Renault. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy. Raport przedstawił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z przebudową linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz od 29 czerwca zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu na terenie Krosna. Utrudnienia są związane z przebudową przejazdów kolejowych i obejmą kilka lokalizacji w mieście. Zakres planowanych zmian obejmuje ulica Klonowa, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego oraz zamknięcie przejazdu w rejonie skrzyżowania z ulicą Generała Kuklińskiego, ulica Szklarska, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w rejonie łowiska Tatarak i ulica Księdza Popiełuszki, całkowite zamknięcie przejazdu w rejonie przystanku kolejowego Krosno-Polanka. Prace te są częścią dużej inwestycji mającej na celu modernizację infrastruktury kolejowej i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania w tym regionie. Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni, nawet na chwilę, nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, mówi komisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Przy upałach we wnętrzu pojazdu temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz, dlatego pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy nawet na krótką chwilę dzieci i zwierząt w pojazdach. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna, dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
1: Temperatura w rozgrzanym samochodzie może sięgać nawet 60 stopni.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Tarnów z księżycem w tle to tytuł konkursu organizowanego przez Pasaż Odkryć. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 września. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii artystycznej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Tarnowa oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która uchwyci niepowtarzalny klimat Tarnowa lub jego okolic, wzbogacony o jeden z najbardziej inspirujących motywów nocnego nieba – księżyc. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię wykonaną samodzielnie. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęć, jednak organizatorzy promują autentyczną fotografię i nie zezwalają na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji ani narzędzi zmieniających treść obrazu. Dla autorów najlepszych kadrów przewidziano nagrody.
4: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Radio.
1: Lato coraz bardziej się rozkręca, a my dziś obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa. I może nie do końca chodzi o ochłodzenie upalnych dni, ale myślę, że możemy to święto spokojnie tak zinterpretować. Więc teraz na naszej antenie, tak by ochłodzić trochę atmosferę, Madonna i Frozen, a potem przeglądniemy gazetę codzienną Nowiny.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Zapraszamy na najnowszy przegląd prasy z Podkarpacia, przygotowany przez redakcję Nowin. Dzisiejsze wydanie przynosi dynamiczny kalejdoskop wydarzeń z naszego regionu. Od dramatycznych incydentów nocnych przez ważne zmiany w lokalnych służbach, aż po wyczekiwane inwestycje. Oto szczegóły najważniejszych tematów dnia. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru, do którego doszło przed godziną 3 w nocy w Ulanowie przy ulicy Tadeusza Buli. Doszczętnie spłonęły 3 samochody, kolejne 4 zostały nadpalone. 60 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Z wyjątkiem jednej osoby z Lubelskiego, wszyscy pozostali pochodzą z Podkarpacia. Nowy kompleks basenów przy ulicy Sanockiej w Przemyślu zostanie oficjalnie otwarty w poniedziałek. Na teren obiektu wejdą wyłącznie zaproszeni goście. Mieszkańcy będą mogli wejść na basen od 30 czerwca. Meteorolodzy ostrzegają przed falą potężnych upałów. Przemyśl już kilka dni temu zamontował dla mieszkańców kurtyny wodne. Rzeszowski MPWiK zrobi to dopiero dziś. Największy na Podkarpaciu Festiwal Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury rozpoczął się w czwartek w Rzeszowie. W programie 4-dniowej imprezy znalazło się ponad 30 bezpłatnych wydarzeń artystycznych. Koncerty, wystawy, spektakle, pokazy, warsztaty. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński i Mary z Polski. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu wydarzeń, od tragicznych zdarzeń losowych przez codzienne wyzwania pogodowe, aż po wielkie inicjatywy kulturalne. Życzę spokojnego i bezpiecznego dnia.

Ewa Bukowiecka i poranny przegląd prasy w Trend Radio już za nami. Ja tylko dodam, że ten punkt poranka powróci dopiero w poniedziałek po godzinie 9. No właśnie, weekend przed nami, bardzo przyjemny, bo przecież cały czas wraca temat numer 1, czyli wakacje 2026 roku. No a co dziać się będzie w ten weekend, pierwsze wakacje, o tym też będę Was informował w ostatniej godzince, którą rozpoczniemy już za kilka minut po serwisie informacyjnym po godzinie 10. We'll be right back.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały w Polsce wpływają na lokalizację ważnych uroczystości. Ponad 230 ofiar, są nowe dane o trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ruszają wakacyjne podróże. Przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku. Marcin Krzemiński. Niemal cały kraj objęty ostrzeżeniami pogodowymi przed upałami i są to głównie alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Dziś najcieplej ma być na zachodzie nawet 34 stopnie, a to i tak jeszcze łagodna wartość, bo w niedzielę termometry mogą tam pokazać 40. Ze względu na upał niedzielne obchody rocznicy czerwca 56 w Poznaniu zostały przeniesione z niezacienionego placu Mickiewicza w centrum miasta do pobliskiej auli uniwersyteckiej.
2: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
1: Tłumaczy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek. W uroczystościach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki z małżonką, a także prezydenci Litwy, Łotwy, Albanii i Węgier. Był pod wpływem narkotyków 19-letni nożownik, który zaatakował wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie są wyniki wstępnych badań, które przekazała właśnie policja. W ataku poszkodowane zostały 4 osoby, lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Pielęgniarka doznała tylko urazu ręki. Pozostałe osoby mają rany kłute, głównie klatki piersiowej. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych zostało nie mniej niż 4300 osób. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
3: Akcje ratunkowe trwają. W Caracas i nadmorskim La Guaira, jak donosi BBC, wciąż słychać ludzi wołających o pomoc spod gruzów zawalonych budynków. Pomoc do Wenezueli płynie z całego świata. Gotowość wsparcia wyraził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przejęliśmy Wenezuelę w niespełna jeden dzień. Ropa płynie, świetnie się z nimi dogadujemy. Swoją drogą zamierzamy im pomóc w związku z tym potężnym trzęsieniem ziemi. Wstrząsy w Wenezueli nastąpiły w środę wieczorem. Pierwsze trzęsienie miało magnitudę ponad 7. Kilkadziesiąt sekund później nastąpił jeszcze silniejszy wstrząs.
1: Amerykańscy sejsmolodzy przekazali, że były to najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Ma pan elektronikę w bagażu? Mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-Obywatel, kopie dokumentów czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy.
5: Dzisiaj na podkarpackich i małopolskich termometrach do 33 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść do 17 kresek. Wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Na niebie prawie bez chmur, ciśnienie 1015 hektopaskali, a biometr zapowiada się niekorzystny na najbliższe godziny. Jutro natomiast, jeśli planujecie sobotę zagospodarować na jakieś wycieczki lub kąpiele na basenach, to dzień niemalże idealny. Pełne słońce, 33 stopnie Celsjusza w ciągu dnia w regionie, w nocy w okolicach 18.
6: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
10: Mamy kłady dla każdego.
9: Zapraszamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
5: Reklama. Minęła już godzina 10, więc pora na ostatnią dzisiaj godzinkę programu Trendy Start. W zasadzie ostatnia godzina tegoż poranka przed weekendem. Dzisiaj 26 dzień czerwca, piątek, a więc imieniny obchodzi Paweł, Jan, Dawid, Andrzej i Jeremi. A wśród świąt wyróżnimy Światowy Dzień Chłodnictwa, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, jak również Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Wakacje, wakacje i jeszcze raz wakacje. Na ten czas czekali uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich. No właśnie, i ten moment nastał. A teraz w Trendy Hicie Dnia też będzie wakacyjny motyw Groove Busters i Holiday. Zatem głośniki niechaj grają jak najgłośniej i ogłaszajcie, że wakacje z Trendy Radiem też będą mega udane.
2: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Krośnie.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Jutro 27 dzień czerwca, więc pierwszy wakacyjny weekend przed nami, pełen atrakcji. Warto również przypomnieć o wydarzeniu pod naszym patronatem Klasyk Beskidzki. Ponad 500 kolarzy ruszy jutro na trasę po pięknej Małopolsce, aby walczyć o zwycięstwo. My będziemy tam z radiowym mikrofonem. W ogóle to zachęcamy Was do tego, abyście wskakiwali na media społecznościowe. Wystarczy tylko wpisać Klasyk Beskidzki, no i być na bieżąco, bo tam jutro od samego świtu dziać się będzie bardzo, bardzo wiele. Będą też wakacyjne imprezy towarzyszące, o czym też z pewnością dowiecie się z naszego planu weekendowego. Nie zabraknie mikrofonu Trend Radia. To, co dziać się będzie nie tylko na trasie, ale też i w Uściu Gorlickim dnia jutrzejszego, będziemy przekazywać także w naszych mediach społecznościowych i na antenie Trend Radia. A tymczasem, no właśnie, wracamy sobie na chwileczkę do muzyki, później sprawdzamy informacje z regionu i jeszcze dzisiaj w poranku padnie raz informacja o naszym konkursie, gdzie tworzymy ten wakacyjny weekend przy okazji naszego partnera na pierwszy wakacyjny weekend, a jest nim nowo powstały lokal w Polańczyku, który zwie się Kurka Wodna.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 40-letniego mieszkańca Krakowa, podejrzanego o udział w oszustwie metodą na wypadek. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za odbiór pieniędzy. Do przestępstwa doszło 19 czerwca na terenie powiatu tarnowskiego. Do starszej kobiety zadzwoniła nieznana osoba, podająca się za policjantkę. W trakcie rozmowy oszustka przekazała fałszywą informację, że członek rodziny seniorki spowodował poważny wypadek drogowy, a przekazanie pieniędzy jest konieczne, aby pomóc bliskiej osobie uniknąć odpowiedzialności karnej. Zmanipulowana i działająca pod wpływem silnych emocji kobieta przekazała 30 tysięcy złotych mężczyźnie, który pojawił się po odbiór pieniędzy. Policjanci 23 czerwca zatrzymali 40-letniego mieszkańca Krakowa. Mężczyzna w chwili zatrzymania znajdował się na terenie Lublina. Został tymczasowo aresztowany. Jak ustalili śledczy, zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa. Muzeum Podkarpackie w Krośnie zakończyło generalną modernizację zabytkowego Pałacu Biskupiego i uroczyście wznawia działalność dla zwiedzających. To jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie. Przeszła gruntowną metamorfozę. Która objęła zarówno fasadę, jak i wnętrza budynku. Całkowity koszt tej spektakularnej inwestycji wyniósł ponad 15 milionów złotych. Prace remontowe zostały precyzyjnie podzielone na dwa kluczowe etapy. Pierwszy etap skupił się na renowacji zewnętrznej. Drugi etap objął szeroko zakrojone prace wewnątrz obiektu, mówi Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
2: Wracamy. Wszystkie inwestycje, które przeprowadziliśmy w ostatnich 3 latach, dotyczyły modernizacji Pałacu Biskupiego i wszystkich ekspozycji stałych w naszym muzeum. Zmieniliśmy każdą z ekspozycji, udostępniliśmy ją dla wszystkich zwiedzających, jest w pełni dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i możemy się poszczycić obiektami, które nigdy nie były prezentowane w Krośnie, a nawet w Europie.
1: Środki finansowe pochodzą z samorządu województwa podkarpackiego, ale też z funduszy europejskich dla Podkarpacia, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
3: Dla samorządu województwa to jeden z priorytetów, dlatego duże środki kierujemy do Krosna, też do innych naszych jednostek kultury. Dbanie o pamięć, dbanie o historię, o kulturę, o tradycję. To dla nas, dla Podkarpacia, bardzo ważne.
1: Mam nadzieję, że to wszystko będzie sprzyjało poznawaniu historii, dziedzictwa i tożsamości naszego miasta i regionu, podkreślał Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
4: Przede wszystkim przypominałem te muzea historii lat minionych, o czasach różnych i świetności, upadku, ale generalnie dają nam świadectwo o przeszłości, o naszej tożsamości. No i przypominają, szczególnie młodemu pokoleniu, jak to kiedyś wyglądało, jak się miasto zmieniało, czy region, jak zmieniał się na przestrzeni wieków.
5: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Uczniowie rozpoczęli wakacje 2026. Wakacje szkolne potrwają 2 miesiące, aż do końca sierpnia, dając uczniom czas między innymi na rozwijanie swoich pasji, regenerację sił oraz odpoczynek od szkoły. W jaki sposób planują spędzić wakacyjny relaks? Wypytała nasza reporterka.
6: Jadę do Włoch, plażować i się opalać. I to z chłopakiem na koncert Radionu.
7: No to w pierwsze 2 tygodnie wyjeżdżam na oazę, a później zaraz po oazie jadę do Stanów Zjednoczonych na wesele mojego kuzyna, a później jeszcze z rodzicami do Dubaju lecę. I tam na plażę i będziemy tam zwiedzać pustynię.
6: Jadę na obóz jeździecki, ja w ogóle jeżdżę na koniu. Może takie trochę nietypowe hobby. I potem tydzień później jadę na obóz karate.
8: Planuję odpocząć poprzez ten cały rok. Było trochę męcząco. I planuję właśnie w pierwszych 2 tygodniach teraz jechać na oazę, a później to się zobaczy.
9: Planuję pojechać do Zakopanego z grupy z ministrantów, a planuję jeszcze odpocząć i zająć się formalnościami z nową szkołą, dostarczenie świadectwa i tak dalej.
10: Na pewno chcę na wakacjach odpocząć trochę od szkoły, od nauki, ale nadal myślę, że będę się spotykać z kolegami ze szkoły i utrzymywać z nimi kontakt.
1: Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi tradycyjnie 1 września.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: jutro narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Obiecałem jeszcze wrócić do naszego radiowego konkursu, gdzie tworzymy go przy okazji naszego wakacyjnego partnera, jakim jest lokal z Poleńczyka, zwie się Kurka Wodna. I tak do wygrania jest dwa vouchery na podwójną kolację właśnie. Tak, kolacja dla dwojga osób czeka, podobnie jak i sześć lemoniad 1,5-litrowych. Co trzeba zrobić? W treści SMS-a, który tego systemu pod numer 7148 trzeba wpisać trendy.konkurs i wymienić dwie najbardziej rozpoznawalne atrakcje Bieszczadów. Wpisujcie, tutaj wy decydujecie, co chcecie wśród tych dwóch atrakcji nam wpisać. Osoby, które podejmą temat już dzisiaj po godzinie 17 będą brane pod uwagę w losowaniu, które po godzinie właśnie 17 na naszej antenie dziać się będzie. Myślę, że warto, bo SMS-a to złotówka i 23 grosza, a nawet lemoniada zdecydowanie w tej gramaturze więcej kosztuje. Zatem wy do wysyłania

wysyłania SMS-ów, wskazywania atrakcji, dwóch atrakcji, które waszym zdaniem są najbardziej rozpoznawalne w Bieszczadach. No a to wszystko wysyłajcie, którzy się urazili, pod numer 7148, treść SMS-a, trendy.konkurs i wasza informacja o tych dwóch atrakcjach, które wam bezapelacyjnie kojarzą się Bieszczadami.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
3: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
4: Trendy Radio.
5: Trendy Radio.
4: To trendy hity.
5: Wszechczasów.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Tak, moi drodzy, dzisiaj już padła informacja o klasyku beskidzkim, wyścigu kolarskim, który jutro już wystartuje w Ujściu Gorlickim, a też jeśli wieczorem nie macie żadnych planów, to po pierwsze w Ujściu Gorlickim będzie koncertowo, będzie imprezowo, podobnie jak i w podjasielskich Warzycach, gdzie też wieczorem zameldujemy się z porcją imprezowych hitów. Wszystko w ramach Sobutek.

fajnej imprezy, która w godzinach wieczornych będzie dziać się w tej miejscowości. Więc jeśli chcecie dobrze rozpocząć pierwszy weekend wakacji, także spoglądajcie na nasze media społecznościowe, bo tam też sporo informacji, gdzie można znaleźć fajne wakacyjne imprezy. Zbliża się godzina 11, zbliża się też najświeższe wydanie informacji z kraju i ze świata, więc zostawiam was na chwileczkę przy dobrych rytmach, no a później sprawdzamy, czym żyje kraj i świat. Też troszeczkę o pogodzie będzie, ale w tym kontekście już regionalnym. Zostańcie z nami do samego końca. Program Trendy Start już na finiszu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o stanie poszkodowanych w ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Potem upały odchodzą z Francji, przybywają do Polski. Będą o najstarszym w historii trenerze na mundialu. Marcin Krzemiński. Noc minęła spokojnie. Stan rannych osób po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, mówi dyrekcja placówki. Wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
2: Nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony.
1: Mówi o stanie poszkodowanych Artur Ploch, lekarz prowadzący ze szpitala w Jastrzębiu. Jak podała policja, w chwili ataku w szpitalu 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Nie wiadomo, kiedy usłyszy zarzuty. Upały nadal we Francji. 2/3 terytorium kraju pozostaje w strefie wysokich temperatur. Dobra informacja jest taka, że od zachodu stopniowo napływa ochłodzenie, ale w większości kraju nadal jest upalnie. Wiele osób wypoczywa nad wodą, nie wszyscy robią to rozważnie i dlatego w ostatnich dniach odnotowano we Francji 55 utonięć. Po południu francuski rząd zbierze się na kolejnym zmianie antykryzysowym. Francję upały opuszczają, ale zagoszczą w Polsce. W weekend miejscami termometry mogą pokazać około 40 stopni w cieniu. Dziś maksymalnie 34 na zachodzie i w niemal całym kraju alerty pogodowe, głównie 2 stopnia. Polskie koncerny energetyczne chcą wspólnie angażować się w pomoc w Ukrainie. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy prezesi PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
3: Chcemy być gotowi w tym czasie, kiedy ukraińscy koledzy

0: Z sektora energetyki poproszą nas o pomoc przy odbudowie, przy rekonstrukcji, przy transformacji energetycznej.
1: Podkreśla prezes Enei Grzegorz Kinelski. Uczniowie kończą dziś rok szkolny i ruszają na wakacje. Nauczyciele przypominają, że wolnego jeszcze nie mają. Przez całe wakacje czekają nas mniejsze i większe prace, mówi wicedyrektorka jednej z lubelskich podstawówek Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
2: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
1: Rok szkolny kończy dziś w sumie prawie 5 milionów uczniów i prawie 710 tysięcy nauczycieli. Holenderski selekcjoner Curaçao Dick Advocaat wyśrubował swój rekord w klasyfikacji najstarszych trenerów w historii piłkarskich mistrzostw świata. Podczas przegranego niestety meczu grupy E z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii miał dokładnie 78 lat i 271 dni. Jego zespół odpadł po fazie grupowej.
3: Czas jeszcze na prognozę pogody, która zapowiada się całkiem wakacyjnie, całkiem pięknie, bo dzisiaj i jutro mnóstwo słońca na niebie, a temperatury na zaokiennych termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sarnowie, Krakowie, Rzeszowie sięgną nawet 34 stopni Celsjusza. Wiatr do 40 km na godzinę powieje z północnego zachodu, jeśli chodzi o ciśnienie 1015 hektopaskali. Termika upalna i sucha, biometr wprawdzie niekorzystny, ale to słońce, które widać na niebie, mam nadzieję sprawi, że początek wakacji będzie fantastyczny, kapitalny i dlatego też życzymy Wam miłego wypoczynku i jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy, że dzisiaj drugi dzień konkursu trwa, losowanie nagród w okolice godziny 17, a ja zostawiam Was już w towarzystwie Ani i Marcina, bo przecież program 90 w 60 przed nami. Łukasz Michtal, kłaniam się i miłego weekendu. Cześć!
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich asłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: dni przed obniżką 159,99.
1: Jak tak, to Allegro. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Reklama.

0: chanter
1: dla was.
2: Ho, ho, ho! To już zakończenie szkoły, ostatni dzwonek do domu.
3: Ostatni dzwonek, moi rozdanie. Drodzy, wakacje, świadectwa rozdane.
2: No i znowu masz z paskiem.
3: No znowu z paseczkiem.
2: Ja nie wiem, jak do domu wrócę, bo będę miał pasek, ale inny.
3: No będziesz mieć, nawet wiem gdzie,
2: dzień
3: Marcinie.
2: Dobry, witajcie, cześć. Moi drodzy, to program 90 godziny ze studia Trendy Radia. Witamy bardzo serdecznie.
3: Bardzo gorąco, tak.
2: Słonecznie, wakacyjnie, przyjemnie. Wyjątkowo i hity dla was będą też wyjątkowe. No i oczywiście tego dzwonka, słyszeć już
3: tak,
2: bardzo
3: także,
2: długi czas.
3: Moi drodzy, dwa miesiące. Nic, tylko się cieszyć.
2: Ja, i co tak cwaniakujesz tym świadectwem? Co tak cwaniakujesz? Wszyscy widzieli.
3: Widzisz to?
2: Widzieli.
3: Widzisz to, Marcinku?
2: A, no, dobra, no.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: C-Block,
2: to jest mój
1: przenosimy zespół hip-hopowy założony w 95 roku. No
2: ty
1: i to
2: lubiłaś?
1: Były też, ja kocham hip-hop.
2: No właśnie, bardzo lubię. Zawsze lubiłaś, teraz lubisz.
1: Lubię, dlatego C-Block.
2: A dlaczego
1: to
2: lubisz,
1: była
2: bo
1: taka,
2: co?
1: No nie wiem, jakoś czuję tą muzykę.
2: Moi drodzy, w latach 90 oczywiście wiecie, było tak, że piękny wokal i na dodatek też raper. I my z Anią się doskonale uzupełniamy, dlatego, że ja lubię ten właśnie wokal, a ona lubi te wskawki raperskie.
1: No tak, tak jest.
2: Także i tu, słyszycie, oni to robili doskonale, bo wiedzieli, że dwa gatunki muzyczne są po prostu w igułce w jednej piosence.
1: To pożądane i jest nadal.
2: Jest. Yeah, 1999, yo, still representing C-Block. And we're just trying to let y'all know that life is what you make it.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
3: Trendy Radio.
4: Trendy Radio.
3: To trendy hity.
4: Wszechczasów. Wszechczasów.
5: Captain Jack i Captain Jack.
6: Oczywiście, że tak. No to jeden z największych hitów grupy Captain Jack.
5: Tak jest.
6: Ile razy jeszcze raz to powtórzymy? Marcin, to jest po prostu niesamowite.
5: Moja wina, że ty jak papuga jesteś czasem?
6: Nie, bo to jest, słuchajcie, numer, który powstał w latach 90.
5: Też w 95.
6: Tak. Oni zagrali znakomite przeboje. Zagrali w ogóle znakomite przeboje przez całą dekadę prawie lat 90. Chyba zespół w 2001.
5: Tak,
6: a nie, w 2001 nastąpiła ta wyjątkowa zmiana, tak.
5: Ale to też było częste, że te wokalistki po prostu rezygnowały po jakimś czasie.
6: Z czym to było związane? Sam nie wiem.
5: Ja chyba wiem.

0: Summer is Crazy.
1: Aleksja.
0: Ale wiecie, że to nagranie pojawia się często na naszej antenie. Wiecie, dlaczego my celebrujemy ten hit bardzo często. Wiecie, dlaczego to jest słoneczna nuta, która trafia do was. Wiecie, dlaczego Aleksja... A Marcin mi wysłał Aleksję, jak wygląda teraz.
1: Przechodziła ja się,
0: ale to. Słuchaj, no powiem ci szczerze, że to ja nie widzę żadnej różnicy między...
1: Pięknie wygląda, super.
0: Teraz, dokładnie.
1: Ja gdzieś czytałam, że jak ktoś, wiesz, śpiewa z pasji, no to widać to po twarzy.
0: To po niej to widać po prostu od razu.
1: No pewnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Bieczu ruszyła przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 980 Biecz-Jurków z drogą gminną ulicą Kazimierza Wielkiego. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie komunikacji w tej części miasta. Mieszkańcy od wielu lat wskazywali na potrzebę modernizacji tego miejsca. Zakres zadania obejmuje 4 wloty ulic. Ulice Kazimierza Wielkiego, Binarowskiej, Przedmieście Dolne, Polnej oraz intensywnie uczęszczane zjazdy do stacji paliw i miejscowego sklepu. Projekt ronda uwzględnia wszystkie te potrzeby oraz połączenie ścieżki pieszo-rowerowej ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Przedmieście Dolne wraz z budową 4 przejść dla pieszych. Wartość realizowanego zadania wynosi ponad 3 800 000 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 29 czerwca, natomiast termin zakończenia zadania zaplanowano na listopad bieżącego roku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach oficjalnie oddano do użytku windę oraz łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wyniosła prawie 400 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki wykonanym pracom zabytkowy budynek szkoły stał się bardziej dostępny i przyjazny dla uczniów, pracowników i odwiedzających szkołę. Wysokie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem. Prowadzą do odwodnienia, udaru cieplnego i niewydolności wielonarządowej. Szczególnie niebezpieczne jest wnętrze samochodu przy zaledwie 26 stopniach Celsjusza na zewnątrz. Auto nagrzewa się do ponad 50 stopni Celsjusza w godzinę. Upały stanowią również poważne ryzyko pożarowe. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
1: Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje się nam, że wychodzimy tylko na chwilę. 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie wystąpi Mała Armia Janosika. Wydarzenie organizowane jest w ramach uroczystych obchodów 40-lecia parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie. Mała Armia Janosika słynie z niezwykle energetycznych występów. Na scenie prezentuje się jednocześnie kilkudziesięciu młodych artystów. Muzycy łączą tradycyjne motywy góralskie z nowoczesnymi aranżacjami, co gwarantuje niezapomniane widowisko dla całych rodzin, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
3: Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert zorganizowany z okazji 40-lecia istnienia parafii, koncert Małej Armii Janosika, który odbędzie się 28 czerwca na stadionie w Skołyszynie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten koncert i naszą uroczystość.
1: Koncert odbędzie się o godzinie 16.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 zł 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
11: Reklama. 90 w 60.

0: Chantik. Na was.
1: Sissy Catch, Burn on the Wind.
2: Tak, no to no, taka niemiecka nie piosenka, ale w ogóle Sissy Catch doskonale znacie, bo ta piosenkarka wyjątkowa
1: pochodzi mimo wszystko z Holandii.
2: Tak, ale już w latach 70. była naprawdę na topie, później przez całe lata 80.
1: No tak, Heartbreak Hotel, I Can Lose My Heart Tonight, czy
2: takie przeboje, moi drodzy. Takie
1: często przeboje. Możecie u nas usłyszeć.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Jak CC Cash i celujemy w lata 80.
2: To teraz... Modern Talking no musi wpisywać się w te ramy.
1: Taki to wyjątkowy duet, densowo-popowo, jaki? Rozrywkowy.
2: Rozrywkowy, tak? No tak.
1: Co to wiesz, cwaniakujesz? Byli... Przestań już tym cwaniakować, Marcin. Wywijasz tym papierem, bo już po prostu wszyscy widzieli.
2: Bo co?
1: Bo co?
2: No. I co by tam Lizocka kup?
1: Boś poszła i załatwiła.
2: No tak.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: United Six pojawia się...
2: Klap Bizarre.
1: Oj, moi drodzy, piękne nagranie w wielu wykonaniach. No ale powiedzmy coś o tym zespole, który został utworzony w 1991 roku w Hamburgu.
2: Tak jest.
1: Lider, oczywiście Alex
2: Christensen.
1: To jest DJ, nie?
2: DJ, no pewnie. Marcin, DJ. No to słyszysz, jaki on bicik fajny zrobił.
1: Dokładnie, dlatego to się sprzedało, nie?
2: No pewnie, teraz ciężko byłoby taki...
1: Ciężko by było.
2: Podbić.
1: Ciężko by było.
2: Ciężko, ciężko.
1: I co dalej jeszcze powiesz?
2: Wszystko dobrze.
1: O nazwie powiedz,
2: do fryzjera
1: zespołu.
2: Idę zaraz.
1: Ojej,
2: aha,
1: kultury, ja
2: dobra,
1: do fryzjera
2: dobra.
1: Idę tylko o ty, fryzjer, pilates i takie rzeczy.
2: Dobra, bardziej zapomniałem.

0: Mr. President i Coco Jumbo.
1: Niemiecki zespół, oj, słuchajcie, pojawia się teraz.
0: Uczniowie dzisiaj Coco Jumpują.
1: Tak, jeśli chodzi o wakacyjne przeboje, to na pewno ten numer się wpisuje w 100% ręka do góry. No, kto
0: ja
1: lubi Coco Jumbo na wakacjach?
0: Ja.
1: Kto lubi na zimę?
0: Też. Tą wersję zimową. Też.
1: Każda wersja, ja mam takiego kolegę, który nienawidzi tego kawałka w zimie.
0: Co ty mówisz?
1: Tak,
0: aha, bo już taki słoneczny,
1: wiosnę i lato.
0: Wiem.
1: Bywa.
0: Rozumiem poniekąd.
1: Adam, pozdrawiam gorąco, to właśnie o niego chodzi.

0: Trend Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: French Affair pojawia się
2: Comme ça.
1: No dlaczego ona tak nazwała ten zespół? Tę piosenkę, przepraszam.
2: Comme ça?
1: No
2: bo wiesz, pochodzi z Francji.
1: Do what you like, my heart goes boom.
2: Tak, no, tak wiesz, tobie.
1: Nagraj ta piosenka, my heart goes boom.
2: Bum, bum, bum, bum.
1: Tak cały czas mówisz, że serce ci uderza mocniej, jak zobaczysz kogoś tu. Ostatnio spotkałaś się, natknęła się na kogoś, mówisz, serce chciałaś, mówiła, że ci dokładnie wyskoczy normalnie z klatki piersiowej.
2: No i stanęło obok.
1: Nie przejmuj się tak, dziewczyno. Naprawdę faceci nie zwracają uwagę, to ty nadinterpretowujesz sytuację.
2: Marcin, zaraz ja ci nadinterpretuję
1: coś. Całkiem to, o co inne chodziło, nawet nie zwraca uwagi na te twoje gesty.
2: Tak myślisz?
1: Oczywiście.
2: Marcin, to dziękuję, że mogę słuchać twoich sercowych porad.
1: Bardzo się z tego powodu cieszę, bo o tyle jesteś bogatsza.
2: Co za gość.

0: Dzięki.
1: Bye, trzymajcie się.
2: To słoneczne hity to tutaj, nie?
3: Bardzo,
2: dobrze trafiliście,
3: bardzo
2: moi drodzy. Trafiliście na falę, która jest bardzo wakacyjna, słoneczna i zostańcie z nami, bo naprawdę na wakacjach będzie miło, sympatycznie grać dla was wielkie hity, ale też i upalnie, szczególnie nocami. Oj, będzie się
1: będzie
2: działo.
1: Będzie gorąco. I moi drodzy,
2: zostańcie
1: dzisiaj
2: z nami,
1: po 17:00 pamiętajcie, że rozwiązanie konkursu, który tak naprawdę prowadzony jest od czwartkowego poranka, no rozwiązanie dzisiaj po 17:00.
2: Po 17:00 też?
3: No tak, tak.
4: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
5: Przerażenie po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, potem o zwrotach za niewykorzystany bilet kolejowy w trakcie upałów i brytyjska królewska para, która nie wróci do pałacu Buckingham. Marcin Krzemiński. Szok, strach i niedowierzanie. Takie emocje wciąż towarzyszą personelowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju po wczorajszym ataku nożownika. 19-latek zranił dwie pacjentki, ordynatora i pielęgniarkę, zanim został obezwładniony. Jak przyznaje jeden z lekarzy, Artur Ploch, w szpitalu panuje duży stres.
6: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas.
5: 19-letni nożownik to Damian B. był pod wpływem narkotyków. Jak informuje policja, nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji, by sprawca miał bliskich w szpitalu. Prokuratura będzie wyjaśniać, co było przyczyną ataku. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Na 2,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu pod wpisem o podjęciu w Ministerstwie Cyfryzacji implementacji orzeczenia dotyczącego małżeństw jednopłciowych. Wyrok jest nieprawomocny. Łączna kara obejmuje też dwa inne zarzuty: nielegalnego posiadania broni i wytwarzania substancji wybuchowych. Już jest ostatni fragment autostrady A2 Warszawa-Biała Podlaska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom fragment tej trasy Siedlce-Łukowisko w województwach mazowieckim i lubelskim. Inwestycja za blisko 1 000 000 zł ma skrócić podróż między Warszawą a Białą Podlaską do około godziny. Dobra wiadomość dla pasażerów, którzy w czasie zbliżających się upałów chcieliby zrezygnować z podróży koleją. Mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką awaryjną możliwość.
7: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
5: Nawet tych, które kupowane były jako absolutnie bezzwrotne. Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. Król Karol i królowa Kamila nie wrócą do pałacu Buckingham po remoncie. Ten ma się skończyć w przyszłym roku. Pałac jest oficjalną rezydencją królewskich rodzin od 1837 roku, ale jak podaje telewizja BBC, król Karol zdecydował, że jego oficjalnym domem pozostanie znajdujący się niedaleko Buckingham Clarence House.
1: Ale Palma, 32 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Słonecznie cały dzień, także warto korzystać ze świetnej pogody. Uczniowie na pewno będą zachwyceni.

0: W nocy równie ciepło, bo 17, jutro 33 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela upalna, 36 stopni i pełne słońce, w nocy 20.
1: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Reklama.
14: Granie na żądanie.
15: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie z poziomkę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Ajajaj, ale piękny dzień. Dość, że jest piątek, piąteczek, piątulo. To na dodatek, moi drodzy, zakończenie roku szkolnego. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj, jak wstałam rano, bez budzika, bo wiedziałam, że czeka mnie 2 miesiące wakacji. Jaki człowiek był szczęśliwy i no nie czuł żadnej presji. Basen, wyjazdy, no... To jest zdecydowanie to. Niekoniecznie trzeba robić nie wiadomo czego, żeby czuć się takim, no właśnie, wolnym od szkoły w tym czasie. Nawet samo to, że można pospać te 2 godziny dłużej, dużo daje. I na pewno też rodzice będą zachwyceni, ponieważ no nie będą musieli przez jakiś czas robić za prywatne taksówki. Także moi drodzy, no same obecnie plusy ja widzę. Minusów no na pewno też się znajdą. Ale jeżeli chodzi o weekend, to oczywiście zapraszam, ponieważ jest kontynuacja konkursu, który trwa na naszej antenie tak naprawdę od wczoraj. I lecę właśnie z przypominajką do zgarnięcia 2 vouchery na 2-osobową kolację oraz 6 voucherów na lemoniadę w lokalu Kurka Wodna w Polańczyku. Co jest najlepsze w tym konkursie? Że tak naprawdę liczy się wasza wizja, ponieważ w SMS-ie trzeba wpisać Waszym zdaniem, jakie są dwie największe atrakcje Bieszczadów? Raz jeszcze przypomnę, dwie największe atrakcje Bieszczadów. Jakie są waszym zdaniem, jak uważacie, podeślijcie pod numer telefonu. 7148trendy.konkurs i właśnie ta wasza wizja odnośnie tych atrakcji. No, wydaje mi się, że konkurs jest bardzo prosty, także dzióbki, bierzcie udział, naprawdę warto, szczególnie jak chcecie wybrać się na przykład do Poleńczyka w weekend. No to jeszcze zgarniecie kolację. Także no, na pewno będzie to całkiem przyjemne rozwiązanie tuż po godzinie 17. Bądźcie w tym czasie z nami. A ja zapraszam do udziału w programie już teraz.
16: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.

0: Moi drodzy, dodzwonił się do nas pan Stanisław, którego też gorąco pozdrawiam. Chciałby życzyć wszystkiego najpiękniejszego, także ja już oddaję, może nie mikrofon, ale słuchawkę na pewno. I dedykacja statku Jedyny. Zagramy oczywiście, ale najpierw posłuchajcie pozdrowień od pana Stanisława. No czasem też takie zabiegi robimy.
1: Na wszystkich marynarzy z terenu Jasła, z okolic, którzy służyli na okrętach nawodnych, podwodnych, wszystkiego najlepszego. Po tych latach tak naprawdę wracają te wspomnienia miłe, niemiłe. To jest coś pięknego.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
3: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
4: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Dla mojej ukochanej Alicji, by pamiętała o swoim małpiszonie, gdy wyjedzie na swoje wakacje, by wróciła wypoczęta i byśmy się spotkali jak najszybciej po powrocie, bo ja już za nią bardzo tęsknię. Proszę o piosenkę Piękniejsza niż kwiaty. Paweł M. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ale jesteście słodziaki, ja mega, mega gorąco was pozdrawiam i naprawdę to ultra cieszy, jak widzę takie miłosne pozdro. Także czekam na więcej i no obyście się jak najszybciej zobaczyli, tego życzę.
5: Szukałem dla ciebie najpiękniejszych kwiatów, ale żaden z nich

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Wakacje oto dla wszystkich kończących szkołę, a szczególnie dla mojego siostrzeńca Rafała i jego nauczycieli. Oni naprawdę zasłużyli na odpoczynek. Miło sobie wspomnieć stare lata szkolne od Marka. Marku, no tak, ja też czasem jak wspominam, to łezka wokół się kręci. Wróciłoby się, wiadomo, no czasem uczyć się nie chciało, ale no jak się coś działo, no to rzeczywiście był prawdziwy szał. Piękne lata, piękne.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Pozdrawiam Halinkę, kocham i tęsknię za tobą. Proszę o piosenkę Nie broń się, twój zapomniany przyjaciel Darek.
2: Halinko, no to chyba trzeba będzie zorganizować jakieś spotkanie, co wy na to?
1: Może wtedy przypomnicie sobie, jak to było dawniej? No, różne są warianty, różne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek policjanci zostali skierowani do jednej z miejscowości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, gdzie według zgłoszenia rodzice mieli sprawować opiekę nad dziećmi, znajdując się pod wpływem alkoholu. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-latkę oraz jej dwie córki w wieku 16 i 9 lat. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała 3,5 promila w organizmie. Ojciec dziewczynek wyszedł z domu przed przyjazdem policyjnego patrolu. Dziewczynki trafiły pod opiekę trzeźwych członków rodziny. Kobieta do wytrzeźwienia. O zdarzeniu zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który zadecyduje o konsekwencjach, jakie poniosą rodzice. Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni, nawet na chwilę, nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, mówi komisarz Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Przy upałach we wnętrzu pojazdu temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz, dlatego pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy nawet na krótką chwilę dzieci i zwierząt w pojazdach. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna, dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
1: Temperatura w rozgrzanym samochodzie może sięgać nawet 60 stopni.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Tarnów z księżycem w tle to tytuł konkursu organizowanego przez Pasaż Odkryć. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 września. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii artystycznej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Tarnowa oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która uchwyci niepowtarzalny klimat Tarnowa lub jego okolic, wzbogacony o jeden z najbardziej inspirujących motywów nocnego nieba – księżyc. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię wykonaną samodzielnie. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęć, jednak organizatorzy promują autentyczną fotografię i nie zezwalają na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji ani narzędzi zmieniających treść obrazu. Dla autorów najlepszych kadrów przewidziano nagrody.
4: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
11: Reklama.
12: Halko, halko, a ja zapraszam Was oczywiście do brania udziału w konkursie. Rozwiązanie tuż po 17, także no jeszcze trochę czasu jest. A tak naprawdę liczy się tu Wasza wizja, ponieważ w tym konkursie należy wpisać, jakie są według Was dwie największe atrakcje Bieszczadów. Możecie zgarnąć 2 vouchery na 2-osobową kolację, a także 6 voucherów w lokalu Kurka Wodna w Poleńczyku. Także jeżeli no, w najbliższym czasie wybieracie się do Poleńczyka, to będzie warto wziąć udział w konkursie. Liczy się Wasza wizja, co najlepsze, także tym bardziej przyjemniej. Raz jeszcze przypomnę, jakie Waszym zdaniem są dwie największe atrakcje Bieszczadów? Swoje odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs i właśnie Wasze odpowiedzi. Losowanie odbędzie się tuż po 17. Także bądźcie z nami w tych godzinach, a my wracamy do naszych pozdrowień.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
12: Z racji urodzin, które wypadają w niedzielę naszemu koledze Irkowi, składam jeszcze gorętsze niż dzisiejsza pogoda życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Prosimy o piosenkę Roberta Milesa i Children. Oj, pięknie zagramy. Irku, a Tobie życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Uśmiechu, miłości i samych cudowności w życiu. No i pogodę masz jak na zamówienie. Gramy.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Pozdrowienia dla Kamila i jego ekipy, którzy pracują przy dachu w Grabownicy. Panowie, żebyście się nie odwodnili tam, pozdrawiam Manek, włączcie, o jak miło. No i panowie, współczuję. Nic innego chyba nie pozostaje mi do powiedzenia i pijcie dużo wody, no mam jedynie nadzieję, że czapki na głowie są.
2: Cześć, tu Sławomir. O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O jak miło.

dla męża Sławka, który odnawia sobie malucha w garażu i już przepędził tam 2 dni wolnego. Chyba się zakochał nie we mnie, ale w tym malczaku Rompej i Passerati. Dziubasy, no czasem tak jest, że panowie, no po prostu muszą spędzić chwilę czasu w garażu. No tak już jakoś się utarło od lat. Z tego, co zauważyłam, to naprawdę panowie lubią tam przesiadywać, no ale chyba każdy z nas ma takie swoje miejsce. No, Sławku, trzeba jeszcze znaleźć trochę czasu dla żony, bo będzie zła.

0: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
3: Coco Jumbo dla uczniów rozpoczynających wakacje i dla nauczycieli za rok pracy. Wiem, że fajnie mają, bo długie wakacje i święta, ale to bardzo trudny zawód. Naprawdę wiem, co mówię. PS, pozdrawiam jeszcze Wiesława D.
4: Ola S. z Jedlicza.
3: Pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco. No tak, Ola ma rację w 100%. No, zawód nauczyciela jest bardzo ciężki, także moi drodzy, odpoczywajcie chociaż chwilę, zresetujcie się, bo tak naprawdę wakacje szybko przelecą. No i już będzie wrzesień. Ale tymczasem Coco Jumbo, lecimy.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Proszę o piosenkę Digi Digi dla Mariusza, który pierwszy wyskoczył na urlop z pracy. Mariusz, i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba odpoczywać, trzeba przede wszystkim potrafić odpoczywać, bo no, Polacy tak mają, że biorą na siebie bardzo dużo, a później no właśnie, nie wiadomo w co tu ręce włożyć. Tak jest, no takie życie.

0: Dobra, buźka, ja zmykam, trzymajcie się ciepło.
1: No może przegięłam z tym trzymajcie się ciepło, bo jest tak upalnie, że chyba no, należy pożyczyć trochę chłodu. Za to zapraszam po godzinie 17:00 rozwiązanie konkursu. Warto, żebyście po prostu byli z nami w tych godzinach. Dobra, ciumasy, lecę.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Upalnie nie tylko na nizinach, za chwilę jak ubrać się na wyjście w góry. Potem maksymalne ceny paliw, w weekend będzie drożej. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński. Tylko tereny nadmorskie bez weekendowych ostrzeżeń przed upałami. Dziś w większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Miejscami termometry pokażą 34 stopnie. Przed upałami w Tatrach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. W górach w weekend nie będzie tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, ale trzeba się odpowiednio przygotować do wyjścia na szlak. Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Ostrzega Tomasz Zając z TPN.
4: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
3: Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie. Nawet o 5 rano unikamy wtedy największego upału, no i tłoku na szlakach. Z upałami zmagają się też Włosi. Najwyższy stopień alertu pogodowego obowiązuje dziś w 18 miastach, między innymi w Rzymie, Mediolanie, Bari, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. Podobnie ma być jutro. Temperatury sięgają 40 stopni i według prognoz mają jeszcze wzrosnąć. Włoskie służby medyczne poinformowały, że liczba osób trafiających na pogotowie z powodu fali gorąca wzrosła w dużych ośrodkach miejskich o 10-15%. W weekend i w poniedziałek wyższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. To wzrost w stosunku do dziś aż o 7 groszy. 98 w górę o 5 groszy będzie kosztować 6,70. Na olej napędowy 6,17 to również więcej o 5 groszy na litrze. Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim, informują drogowcy. Dzięki inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Holandia, Maroko to będzie jeden z hitów fazy pucharowej mundialu. Awansował też do niej Ekwador, sensacyjnie pokonując Niemcy. Dalej grają również Szwedzi, którzy zatrzasnęli Polakom drzwi do Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
5: Czyli nie jest tak, że na końcu i tak wygrywają Niemcy. Jasne, oni byli już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie, ale jednak porażka z Ekwadorem 1-2 to duża niespodzianka, mówi niemiecki obrońca Joshua Kimmich. Presja ciążyła na Ekwadorczykach. My mieliśmy już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, mimo to wciąż mecz Mistrzostw Świata i chcemy wygrywać każde spotkanie. Pierwszej, również nie mającej znaczenia porażki doznali Amerykanie. Dzięki temu Turcja miała moment radości na pożegnanie z turniejem. Kuriozalny przebieg miał mecz Paragwaju z Australią. Jednych i drugich urządzał remis, więc tylko udawali, że im zależy. Tymczasem już wiadomo, że będzie co najmniej jeden hit w 1/16 finału. Holandia pokonała Tunezję 3-1, wygrała grupę
3: i teraz czekają mecz z Marokiem.
6: Żar leje się z nieba i lać się będzie przez kilka najbliższych dni i to uwaga, dzisiaj jest najchłodniejszy dzień, powiedzmy, że tego weekendu. Dziś 32 stopnie w cieniu. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie w nocy 17 kresek, a jutro w trakcie dnia 34 w cieniu. W niedzielę 36 i tak samo w poniedziałek. Pijmy dużo wody.
7: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. w godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
6: Wakacyjne popołudnie, jesteśmy po 13. Możemy powiedzieć już, że wakacyjne, bo w naszym regionie w szkołach rozdanie świadectw w większości przypadków już się skończyło. Wakacyjne popołudnie i mnóstwo gorących brzmień, chociaż dzisiaj to przydałyby się jakieś brzmienia na ochłodę, może nie? Lady Gaga i Shape of a Woman.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: 26 dzień czerwca, mamy piątek. Kochani, dziś rozpoczynają się wakacje. Do końca lata jeszcze 87 dni, a do końca wakacji 68. Każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje. Dziś też mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. No dzisiaj to akurat zajmujący się chłodnictwem pewnie będą mieć sporo roboty. Systemy, urządzenia mogą nie dawać sobie rady. To spokojnej pracy życzę, a my wracamy do grania.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: Gorąco, słonecznie, no i takie zapowiadają się też najbliższe dni, pierwsze dni wakacji. No krótko mówiąc, w niedzielę nawet 35-6 stopni w cieniu. Pytanie, kiedy pogoda się zmieni? Kiedy to lato, kiedy te wakacje staną się deszczowe? No jak to kiedy? Akurat wtedy, kiedy pojedziemy na urlop.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Symbolicznie wbito łopaty pod inwestycję obejmującą przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w Bieczu. Zadanie polega na budowie ronda, odcinków, chodników, drogi dla pieszych i rowerów, poboczy oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu w tym miejscu. Skrzyżowanie to od lat uznawane jest za miejsce newralgiczne, w którym dochodziło do kolizji i wypadków. Koszt robót budowlanych wynosi blisko 3,9 miliona złotych. Dodatkowo około 735 tysięcy złotych przeznaczono na wykup gruntów, a środki zabezpieczono również na nadzór nad realizacją zadania. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwe będzie podniesienie jakości organizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, a także zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny wraz z obiektywem i akcesoriami, namiot imprezowy, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, gabloty wystawiennicze oraz antyramy. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i różnego rodzaju aktywności. Wiele osób na ten długo wyczekiwany wypoczynek wyruszy w podróż. Aby tegoroczny wypoczynek minął bezpiecznie, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
2: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
1: W okresie wakacyjnym policjanci będą odwiedzać miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a na drogach będzie więcej policyjnych patroli. KGW w Łosiu zaprasza do udziału w pikniku rodzinnym w programie Animacje dla dzieci, zabawy i konkursy z nagrodami, konkursy sportowe, quizy, pokazy strażackie, sadzenie drzewek i kwiatów, plecenie wianków, strefa gastronomiczna i zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Wydarzenie odbędzie się na stadionie sportowym w Łosiu. Start o godzinie 16.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego. Oficjalnie cichną szkolne dzwonki, udostępniając miejsce perspektywie dwumiesięcznego zasłużonego wypoczynku. W polskiej tradycji zakończenie roku szkolnego od lat ma stały scenariusz. Oficjalne przemówienia dyrekcji, wprowadzenie sztandaru, podziękowania dla kadry pedagogicznej oraz wręczenie nagród książkowych najlepszym uczniom to elementy wpisane w tożsamość większości placówek. Dla grona pedagogicznego czerwiec to moment ogromnej satysfakcji, dla rodziców z kolei to chwila dumy, ale też logistyczne wyzwanie związane z organizacją opieki i wypoczynku w czasie nadchodzących miesięcy, a dla dzieci czas upragnionych wakacji. Jakie plany związane z tym czasem mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie?
4: Ja będę jechać nad morze.
3: A za szkołą będziesz tęsknić?
4: Nie.
3: A chociaż za koleżankami?
4: Z koleżankami się może będę widzieć.
5: Pojadę na kolonię do Kołobrzegu i nad morze. Pojadę jeszcze do Zatoru dzień po zakończeniu roku szkolnego.
6: Wakacje to jest taki fajny czas, czy bardziej wolisz z kolegami w roku szkolnym?
5: Ja nie potrafię tak wybrać, bo na wakacjach zawsze chcę, żeby zaczął się rok szkolny, a w roku szkolnym zawsze chcę, żeby zaczęły się wakacje i nie potrafię wybrać.
7: Lecę do Grecji i robię paznokcie.
3: A sknecisz?
7: Z rodziną i z kuzynką.
3: No to chyba fajnie szykują się wakacje.
7: Tak.
8: Plan taki, że jadę do kuzynki, pewnie gdzieś lecę z rodziną na wakacje i pewnie też co tam mnie zabiera na mecz.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025/2026 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyło się 4 miliony 917 tysięcy uczniów, w tym 3 miliony 242 tysiące w szkołach podstawowych i 1 miliony 674 tysiące w szkołach ponadpodstawowych. 396 tysięcy pierwszoklasistów w szkolnej karierze świadectwo odebrało po raz pierwszy.
0: Reklama.
9: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
16: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
17: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

Kochani, jaki zapowiada nam się ten weekend? Przede wszystkim skwarny, upalny, gorący. W niedzielę nawet 35-6 stopni w cieniu. A o cień nie będzie wcale łatwo. Najbliższa niedziela to też niedziela handlowa. No i może to jest jakiś pomysł. W sklepach zwykle jest klimatyzacja, można pójść się schłodzić. Heaven.

0: far i upał. Takie będą najbliższe dni w naszym regionie, aż chce się sięgnąć do klasyki polskiego czarno-białego kina, do filmu Hydrozagadka.
1: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
0: Ale ja już mam sposób na ochłodę. Sprawdziłem ceny noclegów nad morzem. No i momentalnie mnie zmroziło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę zachodnia Europa kontra wysokie temperatury. Potem fałszywe mandaty z autostrady A4 i Wimbledon. Nasi tenisiści poznali pierwszych rywali w wielkoszlemowym turnieju. Marcin Krzemiński. W Polsce jest już bardzo ciepło, a w najbliższych dniach temperatury będą jeszcze wyższe. W niedzielę termometry w niektórych częściach kraju mogą wskazać ponad 40 stopni. Z tropikalnymi upałami zmaga się teraz zachodnia Europa. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: 2/3 terytorium Francji nadal znajduje się dzisiaj w strefie wysokich temperatur, mimo że upały powoli przenoszą się na wschód. Z powodu bardzo wysokich temperatur we Francji utopiło się co najmniej 55 osób w Paryżu. Ograniczona zostaje sprzedaż alkoholu. Przystosowaliśmy się do globalnego ocieplenia. Nie da się jednak przystosować do ekstremum, jakiego Europa nie widziała, czyli do fali upałów, która utrzymuje się tak długo, a temperatury przekraczają normy o 15 stopni. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dzisiaj 40 stopni Celsjusza zapowiadano w Niemczech. Alert upałowy obowiązuje też w Czechach.
1: A w Polsce w związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Oszuści rozsyłają fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 Kraków-Katowice. Wiadomość zawiera także link do strony internetowej i tu już powinna nam zaświecić czerwona lampka, bo to prosty sposób na wyłudzenie naszych danych, także umożliwiających logowanie na koncie bankowym. Koncesjonariusz wspomnianego odcinka autostrady zapewnia, że nie wysyła tego typu wiadomości i oczywiście odradza klikanie w podejrzane linki. Dziś rusza akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja sprawdzają pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli, 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę. Sport. Pech Magdy Linet i Huberta Hurkacza, szczęście Mai Chwalińskiej. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rozpocznie się już w poniedziałek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Magda Linet już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą, z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchayą Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
1: Jeszcze uzupełnię. Magdalena Frank zacznie turniej w Londynie od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pijmy dużo wody, pamiętajmy o kremach z filtrem. Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj 32 stopnie w naszym regionie, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie. Jutro w trakcie dnia 34, a w niedzielę i poniedziałek nawet 36. W cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 14. Madonna wraca z wielką siłą i z duetem. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Lecimy za naszą zachodnią granicę. You Not Us to jest ekipa, duet. Duet producentów, który prezentujemy wam tym razem. No i przed nami kawałek Bye, Bye, Bye. Szkole, mogą dzisiaj tak powiedzieć uczniowie.

0: Zawsze trendy, hity, trendy radio, radio. Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

Rozpoczęły się, o tej godzinie to już można powiedzieć, rozpoczęły się wakacje 2026 i rozpoczynają się też wyjazdy dzieci, młodzieży na różne kolonie. I tak jak każdego roku, policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego z naszego regionu przypominają, że można się do nich zgłosić z prośbą o sprawdzenie autokaru. Po prostu umówić się, że o tej i o tej godzinie wyjeżdżamy, nasza pociecha na kolonie, chcielibyśmy sprawdzić autokar. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji. W każdym razie co roku takie kontrole okazują się mieć duży sens, bo co roku czasem niestety jakieś wpadki są zaliczane. A oczywiście takie sprawdzenie przez funkcjonariuszy autokaru jest bezpłatne. Szczegóły, tak jak mówiłem, na stronie Wojewódzkiej Policji.

0: Jostrasem po drogach Twojego regionu.
1: Upał i ostre słońce to również trudne warunki do jazdy. Narasta zmęczenie, spada koncentracja. Bierzcie to pod uwagę, zwłaszcza gdy jedziecie w dalekie trasy. Przejedźmy się teraz przez drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia występują na ulicach Wieckiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich, także na ulicy Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza, choć tu ruch jest troszkę płynniejszy. Nadal trwa remont skrzyżowania ulic 11 listopada i ulicy Korczaka. Jaśle, jazda zwalnia na ulicach Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Kasprowicza, Towarową i ulicą Przemysłową. Wolnie jedziemy 3 maja Metzgera, a z drugiej strony miasta na ulicach Lwowskiej 17 stycznia. Stoimy też w obrębie rynku i ogólnie w centrum. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Krakowskiej, Tysiąclecia, Legionów, Korczyńskiej oraz Niepodległości. W Sanoku bardziej uważajmy na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej, Kościuszki i Bony. Ruch na obwodnicy jest otwarty.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Policjanci interweniowali w jednej z miejscowości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, gdzie nietrzeźwi rodzice sprawowali opiekę nad swoimi córkami. Dzieci w wieku 16 i 9 lat zostały przekazane pod opiekę trzeźwych członków rodziny, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
2: We wtorek policjanci zostali skierowani do jednej z miejscowości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, gdzie według zgłoszenia rodzice mieli sprawować opiekę nad dziećmi, znajdując się pod wpływem alkoholu. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-latkę oraz jej dwie córki w wieku 16 i 9 lat. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała 3,5 promila alkoholu w organizmie. Ojciec dziewczynek wyszedł z domu przed przyjazdem policyjnego patrolu. Dziewczynki trafiły pod opiekę trzeźwych członków rodziny. Kobieta trafiła do wytrzeźwienia.
1: O zdarzeniu zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który zdecyduje o konsekwencjach, jakie poniosą rodzice. Szkoły podstawowe z terenu gminy Jedlicze otrzymały laboratoria sztucznej inteligencji AI. Zestaw składa się m.in. z laptopów, mobilnej szafki na urządzenia z funkcją ładowania, zasilania dla jednostki centralnej, kamery HD, USB z mikrofonem oraz statywem i oprogramowania. Laboratoria AI umożliwiają uczniom szkół podstawowych nie tylko rozwijanie kompetencji informatycznych, lecz przede wszystkim zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, analizy danych oraz nowoczesnych metod oprogramowania. Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy.
3: Trend Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uczczono pamięć patrona oddziału. Podczas apelu grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy ślubowała strzec nienaruszalności granicy państwowej. W 60-osobowej grupie jest 43 mężczyzn i 17 kobiet. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Po raz pierwszy w historii Bieszczadzkiego Oddziału w grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy znajduje się 5 osób przyjętych w formie służby kontraktowej. Wśród nich jest 2 byłych strażników granicznych, policjant, a pozostali nie mają jeszcze doświadczenia w mundurze. Ci funkcjonariusze swój proces szkoleniowy przejdą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Z kolei funkcjonariusze przyjęci do służby przygotowawczej wyjadą do ośrodka szkoleń. Tam przejdą szkolenie podstawowe i podoficerskie zakończone egzaminem. Następnie wrócą tutaj na Podkarpacie i rozpoczną służbę w placówkach Straży Granicznej w regionie.
1: Podczas apelu wręczono medale za długoletnią służbę, medale za zasługi dla Straży Granicznej, odznaki Straży Granicznej, medale 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i odznaki pamiątkowe Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 29 czerwca Dębica oficjalnie zainauguruje realizację projektu Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i będzie okazją do przedstawienia założeń przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Uroczystość poprzedzi otwarcie muralu w Parku Słonecznym. Następnie uczestnicy spotkają się w Domu Kultury Mors, gdzie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt. W programie przewidziano panele tematyczne poświęcone rozwojowi miasta oraz gospodarce. Zaplanowano również dyskusję prezentującą projekt z perspektywy samorządu mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w wysokości 90 milionów złotych.
5: Reklama.
6: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP Marian Pater, Złą Biała, Catwood, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
5: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: 95 i 2 FM.
1: Pamiętacie Izerę? Polski samochód elektryczny miał powstać, w końcu nie powstał, ale projekt nie został porzucony. Teraz ogłoszono, że została zmieniona nazwa i Izery już nie będzie. Będzie Polonez.
2: Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie.
1: A, no tak, no, czyli Polonez bez S. Polon. Oprócz nazwy nic w stosunku do Izery się nie zmieniło, znaczy się samochodu nie ma, ale nazwa jest.
0: Słuchasz Trend Radio.

Informator. Już w najbliższą sobotę na placu przy Domu Ludowym w Warzycach odbędą się tradycyjne gminne sobótki. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Jedną z głównych atrakcji będzie widowiskowy taniec z ogniem w wykonaniu grupy Insomnia Fire Show. Dla miłośników nowoczesnych form tanecznych przygotowano energetyczne pokazy Show Hills Dance. Na scenie nie zabraknie również akcentów muzycznych. Publiczność będzie mogła podziwiać solowy występ Kuby Czubika, a dawkę mocniejszego brzmienia zapewni zespół Ochyda. W trakcie imprezy zostanie rozegrany konkurs z nagrodami na najpiękniejszy wianek. Na dzieci czekać będą darmowe dmuchańce oraz liczne animacje. Zwieńczeniem sobótkowej nocy będzie wielka potańcówka pod gołym niebem. O dobrą zabawę i oprawę muzyczną zadba DJ M. Lucas. Smyczki na Wojciechu to cykl letnich koncertów kameralnych, które od lat przyciąga do zabytkowego kościoła świętego Wojciecha miłośników muzyki, piękna i spokojnych spotkań ze sztuką. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na 4 wyjątkowe wieczory, podczas których historyczne wnętrze świątyni ponownie wypełnią dźwięki skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, harfy i ludzkiego głosu. To czas muzycznych odkryć, wzruszeń i wspólnego przeżywania sztuki w jednej z najbardziej nastrojowych przestrzeni Krosna. Tegoroczna edycja cyklu prowadzi słuchaczy przez różnorodne muzyczne światy. Pierwszy koncert odbędzie się 10 lipca.

Jeżeli zastanawiacie się, jak ubić złoty interes, kochani, mam pewien pomysł, mam pewien plan. Dzisiaj od rana byłem kupić wentylator. Wentylator do swojego mieszkania, wiadomo, jest gorąco, będzie jeszcze cieplej. Poprzedni gdzieś mi przy przeprowadzce chyba zaginął, no w każdym razie musiałem kupić wentylator. I wiecie, co się okazuje? W dwóch pierwszych sklepach, w których byłem, wentylatory się skończyły. A do trzeciego nie miałem czasu iść, bo musiałem już przyjść na program. No nic, tylko zostać wiatrakowym fliperem. Zimą kupować wiatraki tanio i latem sprzedawać drogo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Ekstremalne upały w Europie, u nas też będzie 40 stopni. Francja-Norwegia, dziś hit rozgrywek grupowych mundialu, czyli pojedynek Mbappé-Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku z użyciem noża doszło wczoraj po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich stan jest stabilny. 19-latek, który zaatakował personel i pacjentów, był pod wpływem narkotyków, informuje rzeczniczka tamtejszej policji Halina Sernik.
2: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi. Mężczyzna jest u nas, czekamy na decyzję prokuratury, jakie są następne czynności.
1: 19-latek odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Szpital zapewnia opiekę psychologiczną personelowi i pacjentom. Placówka działa normalnie, oprócz działu gastrologiczno-wewnętrznego, gdzie doszło do ataku. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadcza dzisiaj temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Niemiec i Francji, a powyżej 30 stopni odczuje dziś 7 na 10 mieszkańców Europy. W związku z prognozowanymi upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchamia infolinię. Za jej pośrednictwem można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. Do kulminacji gorąca dojdzie u nas w niedzielę i poniedziałek. Wtedy według prognoz modeli IMGW temperatura może osiągnąć nawet 40 albo 41 stopni, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Dziś pierwszy dzień wakacji. Nadchodzi czas stabilizacji w systemie, zapowiada przy tej okazji Barbara Nowacka. Reformy, które przeprowadziliśmy, są już gotowe. Kolejne lata nie przyniosą niewiadomych niespodzianek, przyniosą powolne wdrażanie reform, mówi minister edukacji. A jedna z takich reform to zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji i na przerwach. Wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją turnieju. Stawką meczu między Francją a Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
3: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
1: Więcej od nich, 5 goli ma tylko Leo Messi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorąco i będzie jeszcze cieplej. Pamiętajmy o kremach z filtrem, pamiętajmy o to, żeby po prostu nie wychodzić zbyt często na pełne słońce. Pamiętajmy też o piciu wody oczywiście. 32 stopnie w cieniu dziś na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie będą 34 kreski w cieniu, a w niedzielę i poniedziałek nawet 36.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
12: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Teraz Dawid Kwiatkowski, który łapie nas za rękę i prowadzi przez kolejną godzinę gorącego popołudnia. Za moment wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
3: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Saba Sanas Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Saba San Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.
4: Trendy Informator.
5: Już 28 czerwca Jodłowa stanie się stolicą lokalnego sportu. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Grupa Biegowa Wilki Jodłowa serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym 5. biegu Szlakiem Cyganiewicza. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli losowanie nagród oraz liczne niespodzianki dla zawodników i dopingujących ich fanów. Wydarzenie odbędzie się przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia Zbyszka Cyganiewicza. Koło gospodyń wiejskich w Zarszynie, sołtys sołectwa Zarszyn wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie zapraszają na powitanie lata na zarszyńskich błoniach. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 18. W części artystycznej programu wystąpią

zespoły taneczne i śpiewacze, Mażuretki Aura Zarszyn, Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec. Na uczestników czeka bigos, kiełbaska z ogniska, atrakcje dla dzieci oraz wspólna zabawa z DJ-em.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafi do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytku ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą, agregaty. Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju, podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekty i realizowali zadania. My ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki korzystali.
1: W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów. Trwa termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Lisznej. Zakres inwestycji obejmuje także montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia, podpięcie budynku do sieci internetowej, modernizację toalet wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę dojścia i podjazdów do budynku. Przed obiektem powstanie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii oraz stacja ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Wartość termomodernizacji WDK w Lisznej wynosi blisko 660 tysięcy złotych. Podpisano umowę na remont dróg w siedliskach Żmigrodzkich i Nienaszowie. Zakres prac obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie odwodnienia, podbudowę oraz nawierzchni drogowych. Wartość umowy opiewa na ponad 195 tysięcy złotych.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Jasielski magistrat prowadzi zapisy na wakacyjne zajęcia w programie Trener Osiedlowy. Program nadal będzie opierał się na działaniach profilaktycznych realizowanych poprzez sport, integrację rówieśniczą oraz budowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Tym razem jednak został on wzbogacony o kilka dni zajęć i warsztatów popularno-naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i profilaktycznych. Ich realizacją zajmą się miejskie instytucje kultury. Oznacza to, że uczestnicy programu będą mogli nie tylko świetnie bawić się podczas zajęć sportowych, lecz również zmierzyć się z wyzwaniami intelektualnymi oraz uwolnić swoją kreatywność. Pierwsze zajęcia odbędą się 1 lipca. Zapisy rozpoczną się 29 czerwca. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zaprasza w najbliższą niedzielę do udziału w warsztatach malowania na szkle inspirowanych tematyką seansu. Każde dziecko będzie mogło stworzyć własne kolorowe dzieło i zabrać je na pamiątkę. Następnie mali artyści własnoręcznie wybiją szklane medale, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: Dotychczas zawsze to były filmy, bajki i potem malowanie. Tym razem będzie to tylko malowanie. Dzieci razem z rodzicami współuczestniczą w warsztatach, które przygotują nasi animatorzy. Na takich zajęciach przeważnie maluje się. Stopień trudności zależy od tego, kto maluje. Na pewno rodzice dostaną trudniejsze zadanie niż ich dzieci. Natomiast są one dostosowane do wieku, no i potem namalowany obrazek, namalowaną formę dzieci zabierają ze sobą do domu.
1: Nie zabraknie także widowiskowego pokazu hutniczego na żywo, podczas którego będzie można zobaczyć, jak powstają szklane cuda, a na zakończenie mnóstwo zabawy w gabinecie krzywych luster.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Reklama.

Rozpoczęły się wakacje, moi drodzy. No i właśnie. I wakacje, fajnie, fajnie, ale człowiek się orientuje, że ostatnie szkolne wakacje to miał wiele, wiele lat temu, więc co się dla nas zmienia? No będziemy chodzić cały czas do pracy, tylko teraz po prostu przez 2 miesiące w upale.

0: Operator. 27 czerwca odbędzie się 15. Małopolski Klasyk Beskidzki. Amatorzy kolarstwa będą mogli wziąć udział w wyścigu organizowanym jako wspomnienie trenera Henryka Łasaka. Organizatorzy przygotowali trasę o długości ponad 53 km z przewyższeniem wynoszącym 1063 metry. To jedyny w Polsce wyścig amatorski na szosie, którego trasa jest całkowicie wyłączona z ruchu drogowego. Zawodnicy mają do dyspozycji bezpieczny asfalt na całej długości rundy. Baza wyścigu zostanie zlokalizowana na stadionie LKS w Ujściu Gorlickim. Łączna pula nagród w wyścigu wynosi około 75 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Aktywna Gmina Zarszyn zaprasza 28 czerwca wszystkich miłośników biegania, Nordic Walking i aktywności na świeżym powietrzu do udziału w czwartym biegu górskim imienia kuriera Jana Łożańskiego. Start i meta w Posadzie Zarszyńskiej. Do wyboru aż 4 konkurencje. Bieg na 21 km, bieg na 12 km, Nordic Walking na 12 km, biegi dla dzieci. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zarszynie.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

UK Charts w Trendy Radio przenosimy się do 26 czerwca 2007 roku. Wtedy młoda, zdolna, zaprezentowana przez Jay-Z światu, Rihanna i Umbrella. No to było ogromnym hitem i to do dziś się wspomina.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Chcemy dobrych relacji z Polską, jesteśmy sobie potrzebni, mówią ukraińskie władze. Zarzuty dla 5 podejrzanych o pobicie obcokrajowców z Ameryki Południowej. Uwaga na psy i koty, one też są wrażliwe na upały. Nie spacerujmy z nimi w największy skwar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy gotowi na partnerskie, uczciwe i wzajemnie korzystne relacje z Polską, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy się nawzajem, mówi Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Policja zna już wszystkich sprawców brutalnego pobicia w Mielcu. 7 napastników zaatakowało 6 obcokrajowców przed klubem po dyskotece. Napastnicy to młodzi mężczyźni, a atak miał podtekst narodowościowy. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do napadu doszło nad ranem po imprezie w klubie. Ofiarami byli mężczyźni z Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Wenezueli i Kolumbii. Napastnicy bili ich butelkami, kopali po głowie i wykrzykiwali rasistowskie wyzwiska. Całe zdarzenie nagrały kamery z prywatnych domów, przez co policja szybko zatrzymała 7 uczestników bójki. Prokuratura przedstawiła zarzuty 5 z nich. 2 ma status świadków. Na razie napastnicy wyszli na wolność. Mają zakaz kontaktu z ofiarami i zakaz wyjazdu z Polski.
1: Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jutro ma być około 35 stopni, a w niedzielę około 40. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Upały są wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Wysoka temperatura może być niebezpieczna także dla kotów i psów. Nie spacerujmy z nimi w godzinach, kiedy jest najgoręcej, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
3: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
1: A co na to sami właściciele czworonogów?
4: Kochamy zwierzęta i robimy wszystko, żeby te nasze zwierzęta miały, powiem dosadnie, luksus w domu. No i tak jak tu jesteśmy w parku, no to długo nie chodzimy.
5: Staramy się z naszą ciłałką, lolunią, tak ułożyć sobie dzień, żeby nie wychodzić właśnie najgorszy upał.
1: Eksperci przypominają też, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Tymczasem na A1, prowadzącej z południa do Trójmiasta w najbliższy weekend, bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat. Tak będzie, jeśli na przejazd przez bramkę trzeba będzie czekać w korku co najmniej 25 minut. Bramki będą otwierane na pół godziny, by rozładować korek, a potem znowu będą zamykane do pobierania kolejnych opłat. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Chodzi o to, by nie stać zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Żeby to zrobić, przebiegnie 2 maratony jednego dnia w Nowym Jorku i New Jersey. Biegałem już 24 godziny, biegałem 100 kilometrów na raz. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować, powiedział biegacz Tomasz Sobania.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ochłodzenie, czyli 29 stopni, to pojawi się dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Dziś skwar, a kolejne dni to niewyobrażalny skwar. Dziś 32 stopnie, to w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie. Przed nami też bardzo ciepła noc, bardzo, 17-18 stopni. Jutro w trakcie dnia będzie 34 w cieniu, a w niedzielę i poniedziałek nawet 36.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Jesteśmy po 16:00, druga zmiana w Trendy Radio i bardzo wakacyjny numer Eddie Watta, I Love My People, a za moment płyta tygodnia.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5 313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Junotas, czyli ekipa z Berlina, którą prezentujemy wam tym razem. Mistrzowsko łączą pop z elektroniką. Dowód, kolejny dowód już teraz. Blow My Mind.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysiące zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi m.in. dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych. Gmina Iwonicz-Zdrój znalazła się w gronie beneficjentów programu Dobra Energia w Twojej Gminie i otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki pozyskanym środkom przy przedszkolu gminnym w Iwoniczu powstanie nowoczesna instalacja OZE wraz z magazynem energii. Program Dobra Energia w Twojej Gminie to wsparcie dla samorządów inwestycyjnych w ekologiczne i nowoczesne rozwiązania energetyczne. Połączenie upałów i wypoczynku nad jeziorem niesie ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia. Najczęstsze zagrożenie to szok termiczny, utonięcia, szczególnie po alkoholu, a także udar słoneczny, odwodnienie oraz niebezpieczne sinice. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Upał przyciąga tysiące ludzi nad jeziora, rzeki i kąpieliska. Wraz z ratownikami wodnymi przypominamy o podstawowych zasadach, które ratują życie. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska. Kąpiel w miejscach dzikich, na żwirowniach czy w rzekach o silnym nurcie to ogromne ryzyko. Miejsca te często mają zdradliwe, nieznane dno. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. To wciąż główna przyczyna utonięć. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Szok termiczny. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo.
1: Alkohol to główny czynnik sprzyjający utonięciom. Obniża koncentrację, zaburza ocenę odległości i spowalnia czas reakcji, a w połączeniu z szokiem termicznym może prowadzić do zatrzymania akcji serca.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza 4 i 5 lipca na Święto Murów Krosna. Wydarzenie, które przywraca pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami, a dziś budującym swoją tożsamość poprzez kulturę, historię i wspólne doświadczenia. W pierwszy lipcowy weekend rynek i krośnieńska starówka staną się przestrzenią spotkań z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i teatrem. To czas, gdy historia wychodzi poza karty kronik i staje się żywą opowieścią, w której mieszkańcy i goście nie są jedynie widzami, ale częścią wydarzeń. W programie tegorocznej edycji znajdą się królewskie pracownie inspirowane dawnymi rzemiosłami, obozowisko rycerskie, prezentacje uzbrojenia i strojów z różnych epok, rodzinne potyczki miejskie, spektakle teatralne i lalkowe, pokazy walk rycerskich oraz widowisko ogniowe. Nie zabraknie również królewskiego orszaku i uroczystego wjazdu króla.
4: Reklama.
5: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
6: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
4: Reklama.

0: Wrócę do tematu upałów. Dzisiaj jest bardzo gorąco, a w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Kulminacja w niedzielę 35-36 stopni w cieniu nawet. Ja mam takie pytanie do bardziej doświadczonych. Czy ubranie, które można prać w maksimum 30 stopniach, to można nosić w takich temperaturach, czy nie?
1: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio. Ola!

Informator. Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaprasza do skorzystania z oferty wakacyjnej. W programie zajęcia kreatywne, malarskie, muzyczne, wakacje z technologią, będą także wycieczki. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Muzyka, folklor i sportowa energia w jednym miejscu. Podczas zjazdu kapel ludowych w Dolinie Sanu odbędzie się bieg z przytupem Folkowa 5. Malownicza trasa poprowadzi drogami sołectw Mrzygłód i Chłomcza, oferując uczestnikom nie tylko sportowe wyzwania, ale również piękne widoki i wyjątkową atmosferę ludowego święta. Udział w biegu jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku oraz Stowarzyszenie Sanok Biega. Wydarzenie odbędzie się 12 lipca w Mrzygłodzie.

0: Reklama. Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
1: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: No i co? Rozpoczynamy pierwszy wakacyjny weekend 2026. Zostańcie z Trendy Radiem. Będzie się działo po 17. Wcześniej natomiast punktualnie o 17 wiadomości z kraju i ze świata. Ekspres informacyjny na 101.9 oraz 95.2 FM. Filip Waćkowski. Dzięki za dziś. Do poniedziałku. Do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3 miliony odszkodowania przyznał sąd za niesłuszny areszt. Zaczynają się wakacje, a po wakacjach kilka zmian w szkołach. Ratownicy górscy ostrzegają przed burzami, które mogą towarzyszyć upałom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Igor M., pseudonim Patyk, dostanie ze Skarbu Państwa 3 miliony złotych odszkodowania. To zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie w związku z zabójstwem byłego komendanta głównego policji Marka Papały. Igor M., pseudonim Patyk, spędził w areszcie ponad 3 lata. W 2023 roku sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Dziś pierwszy dzień wakacji. To, co dla uczniów oznacza przerwę od nauki, dla nauczycieli oznacza intensywne przygotowywania do kolejnego roku szkolnego. A szkoły podstawowe od września czeka wiele zmian, bo zaczną funkcjonować w oparciu o nową podstawę programową. Przygotowujemy się do nadchodzących w edukacji zmian, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec.
2: Mamy po pierwsze kompas jutra, zaczyna się 1 września. Druga duża reforma będzie dotyczyła zakazu telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych. No i trzecia jeszcze żywienia.
1: W środowiskach uczniowskich największe kontrowersje wywołuje obowiązujący od września zakaz smartfonów w podstawówkach. Ministerstwo Edukacji zakłada także powołanie od września instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że prezydent może zawetować tę ustawę. Wraz z upałami rośnie ryzyko związane z burzami w Tatrach. To najgroźniejsze zjawisko występujące w naszych najwyższych górach w sezonie letnim. Dlatego przed wyjściem w góry koniecznie trzeba przestudiować dostępne prognozy pogody i serwisy burzowe. Najlepiej zrezygnować z wyprawy, kiedy pogoda jest niepewna, radzi ratownik TOPR-u Krzysztof Długopolski.
3: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot, jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty, na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
1: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Piorun poraził wtedy grupę turystów rannych, zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. W związku z falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka podkreśla, że chodzi jedynie o bilety zakupione do 23 czerwca. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15% prowizji. Prawie 600 osób nie żyje, a 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że służby wciąż ratują i będą ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia, powiedziała Rodriguez. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 było najsilniejszym wstrząsem na tym obszarze od ponad 100 lat. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z Manan Chiają Suwankiaju, reprezentującą Tajwan. W Wimbledonie wystąpi 6 Polaków. Początek turnieju w poniedziałek.
4: Ale piekarnik. Uważam, że sezon rozpoczęty na przywitanie się zamiast cześć, to Marcinie mówimy teraz tak, ale palma, ale gorąco. Co
5: ja
4: ty
5: tak
4: na
5: nie
4: to?
5: Mówię, bo ja bym
4: tak
5: jeszcze
4: mówię,
5: chciał,
4: ja się
5: żeby...
4: tak witam.
5: Tak?
4: No, nawet ostatnio.
5: Zawsze
4: idę do znajomych.
5: Kochasz wakacje i upalne.
4: No ja kocham Marcinie.
5: To co
4: no.
5: Narzekasz?
4: Ale no to nie można powiedzieć, że jest palma?
5: Palma.
4: No już się czepia, no słyszycie, co za gość. No to się nie zmieni nigdy chyba.
5: Prawie bezchmurne niebo. Tej nocy 17 kresek zobaczymy na termometrach.
4: No
5: 8 w porywach do 13, wiatry północno-zachodniej, biometeo korzystne. Jutro
4: 33 odnotujemy na termometrach.
5: Krośnie.
4: W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. Kraków, Nowy Sącz nawet 35. Niedziela, oj, upalna, 36 stopni.
5: Aż
4: i poniedziałek chyba jeszcze cieplejszy, bo 37, z tym,
5: ale
4: że synoptycy przewidują opady deszczu i burze. Śledźcie alerty pogodowe.
5: W najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu będzie przesilenie w drugą stronę.
4: No ma być chłodniej.
5: Po tych poniedziałkowych burzach nadejdzie chłodniejsza masa powietrza i będzie zdecydowanie przyjemniej dla człowieka, bo jakbyś, Aniu, tak poczytała trochę, jaką temperaturę najbardziej przyswajają nasze organizmy, to...
4: No 20 parę stopni, 25, góra.
5: Kropka.
0: Reklama.
6: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
12: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
12: 795 216 523.
11: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
13: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Dzień dobry, witajcie. Oj, moi drodzy, to
4: ale
5: taki...
4: Ale upalnie.
5: Ale wyjątkowy dzień dzisiaj, bo skończyłaś szkołę, wiesz o tym, nie?
4: No tak, i to mam świadectwo z paskiem.
5: I paskiem świadectwo.
4: A ty co? A ty co? Gdzie twój
5: bez
4: pasek,
5: paska,
4: Marcin?
5: Bez paska brakło.
4: No widzę,
5: trochę.
4: Widzę, Marcin. Ale
5: no co?
4: No nic, ja miałam równe 4,75.
5: Tak? Myślałam, że masz 5.
4: I co ty? Poprosiłam tak pana tak od WF-u, proszę pana, tak, zrobię coś dodatkowego, a pan, dobra, no to naucz się tego i tego i udało się.
5: A to tak nie było.
4: Było tak.
5: Inaczej było.
4: Miałam 5 plus.
5: Co? To ci zaraz powiem, jak było. Podeszłaś do gościa i mówisz mu tak, panie, daj piątkę. Ty? Piątkę? No co? Czy ty? Przecież ty stroju nigdy nie przyniosłeś.
4: No właśnie,
5: o czym
4: właśnie.
5: Ty mówisz? Zawsze,
4: zwolnienia co chwilę
5: zawsze
4: były.
5: Siedzisz na ławce. O czym ty mówisz? Dziewczyno, nie nerwuj mnie i więcej do mnie nie przyjmę.
4: I tyle, do widzenia.
5: Dobra, do kogo poszłaś dalej?
4: Poszłam do pani od biologii, no, bo
5: to
4: mnie
5: to,
4: lubi.
5: A, to był dramat.
4: No, ale...
5: To był dramat, bo napisałaś taki wyraz na tablicy, że nie chciała z tobą nawet rozmawiać. No i z kim jeszcze chciałaś
4: jeszcze
5: rozmawiać?
4: Marcin z panią od fizyki, no ale tam już nie było o czym gadać.
5: O czym gadać, no miernie i gotowe.
4: Ale wyszło, jakoś udało się, jest 4,75, Marcin.
5: Z dopem, no. Z fizyki?
4: No.
5: Jak to liczysz?
4: No liczę.
5: Dużo szóstek masz.
4: Same szóstki,
5: polski,
4: no.
5: Angielski, niemiecki, co tam jeszcze?
4: Sześciutko.
5: Chemia.
4: Tak jest.
5: Oj, dobrze.
4: Plastyka.
5: Moi drodzy, przegadaliśmy trochę, ale to wspominamy sobie po prostu szkołę.
4: No pewnie, piękny czas.
5: Która się
4: mnóstwo młodzieży
5: skończyła.
4: Nadal gdzieś tu wariuje.
5: Gdzieś tu wariuje, gdzieś tu obchodzą, gdzieś tu wychodzą, ale ogólnie mogą się teraz, że tak powiem, byczyć.
4: No pewnie, 2 miesiące wakacji, pamiętacie, jaki
5: poważnie?
4: To był czas.
5: Jejku. Dziękujemy serdecznie za uwagę, pozdrawiamy i miłego tygodnia.
4: Tak
5: do usłyszenia,
4: jest.
5: Bo my też na wakacje uciekamy.
4: Tak,
5: cześć.
4: Dobra, lecimy.

0: Pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie. Wróciliśmy. Jesteśmy?
1: Jesteśmy, meldujemy się. Marcin,
0: Anka, nie powiem,
1: a to jest do tego pozdrowienie,
0: jadłaś,
1: tak? Pójdę boso.
0: Jadłaś, tak, jadłaś już dzisiaj czwartego loda. Co to się stało?
1: Marcin, uwielbiam sorbet mango, jestem od niego uzależniona.
0: Wiem, no to teraz pójdę boso, gorące i serdeczne pozdrowienia dla Patrycji. No w sumie boso dzisiaj można...
1: Pasowałoby nawet, bo jest tak upalnie,
0: nie?
1: No, ja się topię.
0: Ja boso chodzę od maja
1: do września.
0: No wiem,
1: słuchajcie, Marcin stwierdził, że się zaczyna uziemiać. Tak. No i tak sobie chodzi cały czas po studio bez butów.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: Butów. Nie wiem. No tak mi
0: powiedziałeś. W każdym razie gorące i serdeczne pozdrowienia. Od kogo dla kogo?
1: Dla Patrycji, od Damiana.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Ciepła dedykacja dla Wiolki. Oj, ona jest zadowolona, bo już wyjeżdża, słuchaj, we wtorek na wakacje do Grecji.
3: Co ty mówisz?
2: No oczywiście.
3: Ale zazdrą. A
2: no,
3: gdzie?
2: Ściąg te czarne okulary, moja droga, bo nie widzę twoich oczu, nie wiem, co myślisz.
3: No dobra, dobra, już zdejmuję. Ale Marcin, lepiej.
2: To
3: niby lepiej.
2: To bo... jakieś takie kolorowe. Jejku.
3: No właśnie, nie coś
2: no,
3: mi nie pykło.
2: Dlatego nosiłaś, bo wiedziałaś,
3: no tak,
2: że ja
3: no,
2: jestem
3: siara.
2: Opiekuńczy i po prostu zaraz
3: się
2: zwrócę uwagę. Tak.
3: No właśnie, dlatego Marcin, no... Myślałam, że się nie wyda.
2: Słuchaj, moja droga, zazdrościmy ci bardzo. Sami byśmy wyjechali, ale wiesz, no ktoś musi prowadzić programy
3: no
2: na
3: pewnie,
2: wakacjach.
3: No pewnie, ale mamy nadzieję, że będziemy towarzyszyć. Baw się dobrze oczywiście. No to może zagramy coś Marcin Greckiego?
2: No to co, Zorba, nie?
3: Mhm, standardowo. Grecka.

0: Podkarpacie i Małopolska. Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Tak, moi drodzy, piątek i nadeszło
2: tak
1: to wyjątkowe
2: jest. Bardzo
1: rozwiązanie
2: wyjątkowe.
1: Konkursu. Tak, moi drodzy, o czym był konkurs, o tym już teraz więcej Ania w temacie, proszę bardzo.
2: Wystarczyło wpisać, jakie atrakcje waszym zdaniem są najbardziej popularne w Bieszczadach, które są najbardziej odwiedzane przez was, także no, odpowiedzi były trafne jak najbardziej przez każdą osobę z was. Dlatego, że no, liczyła się ta wasza wizja. No i drodzy, mianowicie rozlosujemy teraz dwa vouchery na dwuosobową kolację.
1: Ale to fajnie pójść na kolację, nie?
2: No nie, no, to i to w Polejczyku.
1: To i oczywiście, że tak.
2: No pewnie, same przyjemności.
1: To jest pewnie miejsce, gdzie pewnie wyjedziecie niedługo, albo już wyjechaliście, albo...
2: już to taka... szykujecie manatki i wyjeżdżacie dzisiaj.
1: Może na ten weekend, kto wie.
2: No pewnie, ma być pięknie, słonecznie, także
1: słonecznie.
2: Na pewno będzie warto
1: bardzo
2: wykorzystać
1: słonecznie.
2: Okazję.
1: U nas barwy Facebook zmienił na bardziej słoneczne.
2: Tak, możecie lajkować, zapraszamy. To co, Marcin, losujemy?
1: Losujemy, tak. To jest oczywiście coś wyjątkowego, dlatego że no, dopisuje, że tak powiem, pogoda, więc na pewno tam jest po prostu cudnie.
2: No ja też tak uważam.
1: To co, losujemy? 3, 2, 1, start. Powiesz co, stop?
2: Jeszcze nie. Dobra, stopujemy. Stop.
1: Proszę bardzo.
2: Moi drodzy, pierwsza osoba, która zgarnia, przepraszam, dwuosobową kolację w lokalu Kurka Wodna w Poleńczyku, ma końcówkę numeru telefonu 064.
1: Pozdrawiamy, gratulujemy,
2: bardzo gorąco.
1: Bardzo
2: raz
1: mocno.
2: Jeszcze powtórzę, końcówka numeru telefonu 064 zgarnia dwuosobową kolację
1: jeszcze
2: i jeszcze
1: raz.
2: Jedna osoba
1: napisz do nas,
2: ma
1: gdzie się
2: szansę
1: wybierasz.
2: Zgarnąć. Czekamy na wiadomości. No to losujemy już drugą kolację. Dobra, Marcin, kręć tym kołem.
1: I proszę bardzo, stop.
2: Stop, tak jest. Końcówka numeru telefonu 280. Również
1: 280,
2: zgarnia dwuosobową
1: 280.
2: kolację.
1: To pozdrawiamy gorąco.
2: Tak
1: serdecznie
2: jest. I życzymy smacznego od razu.
1: Słuchajcie,
2: ale
1: za chwilę do was zadzwonimy, więc odbierzcie telefon, to ważne.
2: No pewnie.
1: No i co, i tyle?
2: No i mamy jeszcze...
1: Ale tyle osób do nas napisało i tylko tyle?
2: No nie, no mamy jeszcze, moi drodzy, tak zwane nagrody pocieszenia.
1: No
2: pewnie,
1: coś.
2: Mamy jeszcze 6 voucherów na lemoniadę.
1: O, to jak jesteście, to warto wpaść i sobie... Co, ale to jedna lemoniada?
2: No Marcin,
1: dzbanek chyba.
2: Dzbanek,
1: no,
2: 1,5 litra.
1: No to już co innego, proszę bardzo.
2: Inaczej.
1: Dobra, słuchajcie, no to kolacje rozdane, to może jeszcze nagroda pocieszenia.
2: Tak jest, losujemy.
1: Losujemy kolejną.
2: Tak jest.
1: Proszę, start.
2: Dobra, stopujemy. Stop.
1: Proszę bardzo. I co wylosowałeś?
2: Końcówka numeru telefonu 089.
1: 089.
2: Także
1: 089.
2: Tym razem lemoniadkę. Jeszcze 5 osób ma szansę.
1: Dobra. Bo kwaśna, wiesz?
2: No kwaśna. Ja lubię kwaśne.
1: To co, jeszcze jedną rozdamy?
2: I jeszcze jedną
1: no, dobra,
2: i wrócimy
1: jeszcze jedną
2: po
1: rozdajemy.
2: Przerwie.
1: Dobra, rozdajemy jeszcze jedną, no.
2: Dobra, no to starty. Stop.
1: I co? Znalazłaś numer?
2: Znalazłam
1: końcówkę. Proszę bardzo, co to za numer?
2: Numeru telefonu 815, także
1: 815?
2: Zgarnia. 815?
1: 815. A, to fajnie.
2: No fajnie, bardzo
1: to
2: fajnie.
1: To ma 815,
2: Marcin.
1: Znowu będzie mógł...
2: No ja też tak uważam.
1: I tylko tyle?
2: No, mamy jeszcze, Marcin, 4 lemoniadki do rozdania.
1: Tak? To już, czy za chwilę?
2: Jeszcze jedną może teraz, co ty na to?
1: Dobra, może być.
2: Jeszcze jedną.
1: 3, 2, 1, 0, go! Stop.
2: Stopujemy, tak jest. Końcówka numeru telefonu 906.
1: 906.
2: Także zgarnia.
1: Oj, pozdrawiamy
2: lemoniadkę.
1: Gorąco, serdecznie i ciepło.
2: Aj,
1: jak najbardziej.
2: Fajnie, no, chłodę jak najbardziej, no tak.
1: No to teraz przechodzimy do grania. Agnieszka, dziękuję bardzo za pozdrowienia dla ciebie. Najnowsza wersja Aquagen. There's a star. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Adama. Pozdrawia gorąco. My również pozdrawiamy. No ten numer od Agnieszki był wypasiony wczoraj.
2: No
1: pamiętacie, moi drodzy? No to dzisiaj też będzie tak. Marcin Rogala też stanął na wysokości zadania.
2: No pewnie. Marcin ma same fajne
1: hity.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki pozyskanemu wsparciu możliwe będzie podniesienie jakości organizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, a także zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny wraz z obiektywem i akcesoriami, namiot imprezowy, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, gabloty wystawiennicze oraz antyramy. Szkoły podstawowe z terenu gminy Jedlicze otrzymały laboratoria sztucznej inteligencji AI. Zestaw składa się m.in. z laptopów, mobilnej szafki na urządzenia z funkcją ładowania, zasilania dla jednostki centralnej, kamery HD, USB z mikrofonem oraz statywem i oprogramowania. Laboratoria AI umożliwiają uczniom szkół podstawowych nie tylko rozwijanie kompetencji informatycznych, lecz przede wszystkim zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, analizy danych oraz nowoczesnych metod oprogramowania. KGW Włosiu zaprasza do udziału w pikniku rodzinnym w programie Animacje dla dzieci, zabawy i konkursy z nagrodami, konkursy sportowe, quizy, pokazy strażackie, sadzenie drzewek i kwiatów, plecenie wianków, strefa gastronomiczna i zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Sportowym w Włosiu. Start o godzinie 16.
2: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uczczono pamięć patrona oddziału. Podczas apelu grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy ślubowała strzec nienaruszalności granicy państwowej. W 60-osobowej grupie jest 43 mężczyzn i 17 kobiet, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Po raz pierwszy w historii Bieszczadzkiego Oddziału w grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy znajduje się 5 osób przyjętych w formie służby kontraktowej. Wśród nich jest 2 byłych strażników granicznych, policjant, a pozostali nie mają jeszcze doświadczenia w mundurze. Ci funkcjonariusze swój proces szkoleniowy przejdą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Z kolei funkcjonariusze przyjęci do służby przygotowawczej wyjadą do ośrodka szkoleń. Tam przejdą szkolenie podstawowe, podoficerskie, zakończone egzaminem. Następnie wrócą tutaj na Podkarpacie i rozpoczną służbę w placówkach Straży Granicznej w regionie.
1: Podczas apelu wręczono medale za długoletnią służbę, medale za zasługi dla Straży Granicznej, odznaki Straży Granicznej, medale 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i odznaki pamiątkowe Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Dziś zakończenie roku szkolnego. Oficjalnie cichną szkolne dzwonki, udostępniając miejsce perspektywie 2-miesięcznego zasłużonego wypoczynku. W polskiej tradycji zakończenie roku szkolnego od lat ma stały scenariusz. Oficjalne przemówienia dyrekcji, wprowadzenie sztandaru, podziękowania dla kadry pedagogicznej oraz wręczenie nagród książkowych najlepszym uczniom to elementy wpisane w tożsamość większości placówek. Dla grona pedagogicznego czerwiec to moment ogromnej satysfakcji, dla rodziców z kolei to chwila dumy, ale też logistyczne wyzwanie związane z organizacją opieki i wypoczynku w czasie nadchodzących miesięcy, a dla dzieci czas upragnionych wakacji. Jakie plany związane z tym czasem mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie?
4: Ja będę jechać nad morze.
5: A za szkołą będziesz tęsknić?
4: Nie.
5: A chociaż za koleżankami?
4: Z koleżankami się może będę widzieć.
6: Pojadę na kolonie do Kołobrzegu i nad morze. Pojadę jeszcze do Zatoru dzień po zakończeniu roku szkolnego.
7: Wakacje to jest taki fajny czas, czy bardziej wolisz z kolegami w roku szkolnym?
6: Ja nie potrafię tak wybrać, bo na wakacjach zawsze chcę, żeby zaczął się rok szkolny, a w roku szkolnym zawsze chcę, żeby zaczęły się wakacje. I nie potrafię wybrać.
8: Lecę do Grecji i robię paznokcie.
5: A sknecisz?
8: Z rodziną i z kuzynką.
5: No to chyba fajnie szykują się wakacje.
8: Tak.
9: Plan taki, że jadę do kuzynki, pewnie gdzieś lecę z rodziną na wakacje i pewnie też co tam mnie zabiera na mecz.
1: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku szkolnym 2025 na 2026 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyło się 4 miliony 917 tysięcy uczniów, w tym 3 miliony 242 tysiące w szkołach podstawowych i 1 674 tysiące w szkołach ponadpodstawowych, 396 tysięcy pierwszoklasistów w szkolnej karierze świadectwo odebrało po raz pierwszy.
10: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Reklama.
14: Gramy wyjątkowe hity na 101.995.2 FM, ale okazuje się, że też wracamy do losowania.
4: No pewnie, jeszcze trzy osoby mogą zgarnąć lemoniatkę.
14: Dokładnie tak, więc co, przystępujemy?
4: No pewnie, Marcin, oczywiście. Supersonic
14: w tle. Breakdance'a zatańczyłabyś teraz? Spróbuj.
4: Sam sobie tańcz breakdance'a w 50 stopniach.
14: Tak, w 50 stopniach. To nie chodzi o 50 stopni, to chodzi tylko i wyłącznie, żeby po prostu pokazać, że umiesz.
4: Ja ale ty jesteś bardziej gipki, no nie, co ty, co ty, Marcin, to już mi tak widzę.
14: Trzeba mieć twoje gabaryty.
4: No pewnie. No,
14: chciałaś coś takiego?
4: Mój drogi, gabaryty w rozciąganiu się nie liczą. Losujemy?
14: No losujmy.
4: No.
14: 3-2-1, zaraz startujemy. Stop, stop, stop, proszę bardzo. Kolejny numer pojawia się u
4: tak
14: nas.
4: Tak jest. Końcówka numeru telefonu 817 również zgarnia lemoniatkę. Gratulacje. I jeszcze dwie osoby mają szansę, moi drodzy.
14: Dwie osoby od razu wylosujmy, niech ktoś nie czeka z niepewnością.
4: No to pewnie, no to
14: jesteście...
4: losuj. To ty mów start, a ja powiem
14: tak,
4: stop.
14: Tak, dobra. 3, 2, 1, 0. Startujemy.
4: I stop, stop, stop, stop.
14: Proszę bardzo, stopujemy i któż?
4: Końcówka numeru telefonu 512 również 512. Zgarnia lemoniatkę.
14: To pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Dalej losujemy,
4: tak,
14: co?
4: Tak, jeszcze jedna osoba ma szansę zgarnąć.
14: Ale to powiedz mi, czy tak to fajnie wygrać taką lemoniadę, czy to chciałabyś...
4: Ale to wszystko fajnie wygrać.
14: Ale czy
4: co
14: fajnie
4: ty?
14: Wygrać w czasie upału taką lemoniadę?
4: No to na pewno jeszcze jak jest mega pyszna i fajnie schłodzona, to wydaje mi się, że to jest gratka dla prawdziwych maniaków słońca.
14: Okej.
4: Okay. No to mówisz start.
14: Start.
4: I stopujemy, stopujemy. Końcówka numeru telefonu 900... No to co ty, Marcin? 950.
14: Dobra, poszło 950. Pozdrawiamy
4: zgarnia
14: gorąco.
4: Również lemoniadę. Moi drodzy, gratulujemy
14: tak.
4: Wszystkim.
14: To zadzwoń jeszcze do kogoś może. Co ty myślisz?
4: No to dobra, to dzwonię.
14: Zadzwonisz?
4: No zadzwonię.
14: To zadzwoń.
4: No to już teraz dzwonimy. No to dawaj.
14: No to dzwonimy. Dobra, dzwonimy.
2: Granie na żądanie.
15: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
15: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
2: Po 17.
15: Po 17.
16: Halo?
4: Halo, halo, dzień dobry. Ania z Trendy Radia z tej strony. Serdecznie gratuluję wygranej. Zgarnęła pani dwuosobową kolację w restauracji Kurka Wodna w Polańczyku.
16: O, dziękuję bardzo.
4: I od razu zapytam, gdzie się pani wybierze przy okazji? Co ciekawego pani pozwiedza?
16: Ojejku, zostawię tą decyzję chłopakowi. Niech on planuje, a ja będę korzystać.
4: A jakie plany na wakacje?
16: Jakie plany na wakacje? Jeszcze nie wiem, ale może jakaś zagranica, może jakiś wypad nad morze na weekend. Także coś jeszcze będziemy myśleć.
4: No to pewnie, a tymczasem no musi pani udać się do Poleńczyka. Także raz jeszcze gratuluję i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.
16: Ja również dziękuję.
10: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Propozycja, moi drodzy, dla wszystkich już wakacjujących się, ale też od Marcina Rogali dla, no właśnie, Agnieszki, która onieśmieliła chłopaków, sama tak napisała, dokładnie wczoraj.

0: Weekendy z tobą i dla ciebie.
1: Ciepła i serdeczna, gorąca i miła dedykacja dla mojej kochanej Iwony L. z okolic Opacia. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła no Krzysiu. Napisał tego SMS-a z Krosna, pozdrawia bardzo gorąco.
2: I
1: buziaki
2: z
1: przysyła.
2: Z Colim i Cleo.
1: No, to tak, zagramy. Ale to fajny duet, wiesz?
2: Bardzo, w ogóle to jest
1: z Colim postanowił duet tworzyć, tak. Nie?
2: Ale wiesz, ma rację. Najpierw z kim duet? Z Blanką.
1: Blanką.
2: Z Justyną Steczkowską.
1: Następnie oczywiście
2: Cleo. To ja czekam na duet z Roxy.
1: To jest całkiem możliwe.
2: To widzę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ciepła dedykacja prosto z rynku Sanockiego. O, ciepło tam na rynku.
2: Gorące. Bardzo gorąco, grzeje.
1: No właśnie. Grzeje. Pozdrowienia od Moniki, Wioli i Kasi. Jedziecie teraz do pracy. Ale Basia zostaje. Co ona może robić o tej godzinie w tym momencie na rynku? Jak myślisz?
2: Wiesz co, poczekaj. Albo można.
1: A można.
2: Koferki
1: jeść. Myślimy o tym samym.
2: Pizzunie, opalać się.
1: Do
2: betonu bardziej grzeje.
1: I wiesz,
2: to jest też tip wielu kobiet, że wolą
1: przypadku,
2: w takich miejscach
1: w przypadku. I w trzecim przypadku nie trafiłaś.
2: No co ty?
1: Niestety.
2: To powiedz.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Marzena, cześć. To są wakacje. Mam nadzieję, że Marzenko pozdrawia sama siebie. No wiemy, ale my ciebie pozdrawiamy.
2: My też, dokładnie. Jeszcze z takim super hitem,
1: Sami
2: Lato.
1: Sobą i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trendy Radia. Jak czasami coś zagracie dla mnie, będzie mi bardzo miło.
2: Oj, zagramy Sami Lato dla pani Marzenki już.
1: Moja
2: teraz.
1: Droga, więc tak, sama nie jesteś, bo jesteś z nami, to z raz. Dwa.
2: No właśnie.
1: Muzyka ci towarzyszy, to na pewno, więc wakacje są razem z tobą. I po trzecie, głowa do góry, bo słońce świeci, więc wszyscy mają, no, że tak powiem, banany na twarzy. Nie?
2: No, wiesz, nawet
1: ciekawe,
2: siłą rzeczy.
1: Ciekawe, że moja druga, sprzedaliśmy banana tobie.
2: Się uśmiecha. Oby. No

0: No co?
1: No co, no tato?
0: No co, lato.
1: Weź się, tato.
0: No jak to, tato? Nigdzie nie pójdziesz, przede wszystkim lekcje będziesz dorabiać.
1: Nie ma opcji, ja już jestem na wakacjach.
0: Ludzie, jak można dostać tyle pał? To jest po prostu...
1: A tato, ty tego nie zrozumiesz. Trend
0: Radio. Ja to rozumiem, a nawet za bardzo.
1: Tak?
0: No jak...
1: No nie wiem, Marcinie.
0: Nie dostałaś, dziewczyno, nominacji do następnej klasy. I całe te wakacje będziesz pracowała.
1: Ale
0: teraz.
1: Poprawię.
0: Poprawisz.
1: No i fajnie,
0: jak
1: będzie
0: poprawisz,
1: Kasiura.
0: Jak już wczoraj poszłaś z koleżankami, wróciłaś przed chwilą.
1: A dobra,
0: nie było cię dwa dni.
1: Tato, przestań.
0: O, widzicie? No. Taka rozmowa z córką.
1: No to co poradzę?
0: No nie poradzimy nic.
1: No nic.
0: No to nic. Teraz będziemy podsumowywać to, co dzieje się na trendy liście. A to za chwilę, bo wcześniej, moi drodzy, fajny numer pojawi się na naszej antenie. Bardzo lubiany przez wszystkich.
1: Tak, Matt Palmer.
0: O, tak? Co ty opowiadasz?
1: Czy nie?
0: Właśnie? No nie wiem.
1: Nie, no tak.
0: Tak?
1: Minionej nocy.
0: A ja bym wolał ten. Co ty na to?
1: Ja też ten lubię, może być.
0: Zagrajmy.
1: Dobra.
0: A za chwilę podsumowanie, zapraszamy gorąco.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Podsumowanie, moi drodzy, listy. Oj, zeszło nam dzisiaj. Trochę tych pozdrowień.
2: Tak, jeszcze
1: jest na skrzynce, więc nie nadążamy, nie nadążamy.
2: No tak, jak na. Bywa i tak.
1: Wakacji, pierwszy dzień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Co tutaj ma, co tutaj taka mina?
2: A, to ja tak przyszłam z podsumowaniem.
1: No właśnie.
2: No
1: to po co mówi?
2: No, dzięki, Marcin, za zgodę. Dzięki, tato. Wylot. Proszę. Justin Bieber i Speed Demon. No, żegnamy się z tym utworem. On był taki dosyć nostalgiczny, lekki, delikatny, a chyba wolicie na lato szybsze tempo. Dlatego dwie propozycje specjalnie dla was. MK i Zone. Tak, to jest prawdziwy kunszt muzy elektro. Na pewno mam tu fanów. Marcin, ty chyba też lubisz.
1: Lubię. Ja oczywiście bardzo lubię. Bardziej lubię lemoniadę teraz.
2: No to dobra, zaraz będziemy robić. Shakira, Daj, Daj jako propozycja druga. Jak już powraca Shakira na wakacje, to wiemy, że zostały oficjalnie rozpoczęte.
1: No nie?
2: No nie, no jest coś takiego.
1: Jest coś w tym po prostu jest.
2: Ale
1: no, naprawdę.
2: Shakira, wiesz, ona wygląda nawet jak słońce.
1: A, no pewnie, że
2: no
1: tak.
2: Nie?
1: Ach, całościowo.
2: No widziałeś, jak wygląda,
1: no
2: cudownie.
1: Tak, nawet oklaski mogę dać.
2: Jej!
1: No tak.
2: No tak, 100% no, zgadzam
1: powinnaś
2: się.
1: Powinnaś brać przykład, moja droga, żeby wyglądać...
2: Ja nie dam No wiesz co?
1: Dzisiaj wyglądasz może trochę tak, ale wczoraj była chmura i to gradowa.
2: No była, no była.
1: Co to się działo wczoraj? A ty,
2: Marcin, no taki miałam mood.
1: No nie wiem, co
2: no
1: to się działo.
2: Ty mnie zdenerwowałeś.
1: No wiem.
2: No dokładnie. Pierwsza piątka, Gromy, Say My Name. Dzisiaj ze trzeciego na czwartym Alexandra Stan i Fire. Tym razem z ósemy. Na trzecim Calvin Harris i Satisfy z piąteczki. Na drugim Ina Matoma, Dream Out Loud z pierwszego. Ale waszą topką jest Roxy White 2115.
1: Wiedziałem, że
2: chciałam
1: tak będzie.
2: Ciebie
1: po prostu...
2: więcej. Ja też. Też tak. No.
1: Wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. No.
2: Ale
1: nie
2: ja
1: wiem, skąd
2: też,
1: ale wiedziałem.
2: Marcin, powiem ci szczerze, że nawet przesłuchałam już cały nowy album Roxy. No jest
1: I
2: prześwietny.
1: Co? Jesteś zadowolona?
2: Super, bardzo.
1: No to widzisz. No, być może gdzieś tutaj podczas
2: Pisuję
1: tych koncertów się,
2: w ten
1: się spotkamy.
2: Klimat, nie? Który lubię. No
1: pozdrawiamy gorąco. 18 na zegarach. Czas na wydanie pełnej informacji. Kraj, świat, również informacje sportowe i prognoza pogody. Tak więc zostańcie z nami. O prognozie mogę powiedzieć, że na pewno gorąco będzie.
2: No to pewnik.
1: Nawet bardzo.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Francuz, który sparaliżował warszawskie metro, został aresztowany na 3 miesiące. 75 lekarzy pracowało ponad dobę, wskazuje raportniku. Zaczęły się wakacje wyjątkowo upalnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców. Aż 5 samochodów zderzyło się na obwodnicy Wrocławia. 5 osób zostało rannych. Droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Służby zalecają kierowcom objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co z ruchu wyłączono 10 stacji. 22-letni Francuz konsekwentnie odmawia wyjaśnień. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. Samorządy przygotowują się na ekstremalne upały. Temperatura jutro przekroczy 35 stopni w niedzielę. Na zachodzie Polski może przekroczyć 40. To sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu, dlatego wszystkie służby i instytucje są postawione w stan gotowości. Mówi pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
4: Mamy tam wzmożone obsadę w tych dniach upałów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dyspozytoria medyczna. Tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu. Także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj przygotowani na to, co nas czeka.
3: W związku z upałami główna uroczystość niedzielnych obchodów poznańskiego czerwca nie może odbyć się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Uroczystości przeniesiono do klimatyzowanej auli uniwersytetu. W 90% badanych placówek łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badaniem objęto 10 szpitali klinicznych. Aż 75 lekarzy i pielęgniarek pracowało bez przerwy przez ponad dobę. Wynikało to głównie z braków kadrowych oraz faktu, że lekarze na kontraktach cywilnoprawnych nie podlegają limitom kodeksu pracy. Rosyjskie władze okupacyjne na Krymie wprowadzają stan wyjątkowy. Ma to związek z ostatnimi atakami Ukrainy na Półwysep oraz kryzysem energetycznym. W ciągu ostatniej doby Kijów uderzył w 2 rosyjskie okręty i obronę przeciwlotniczą w Kerczu na wschodzie Krymu. W poprzednich dniach Ukraina skutecznie atakowała też znajdujące się na Półwyspie rafinerie, a to doprowadziło do odcięcia części miejscowości od prądu. Fałszywe wiadomości SMS z żądaniem opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Takie trafiają do użytkowników telefonów komórkowych, ostrzega Stalexport Autostrada Małopolska. To koncesjonariusz odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Oszuści próbują nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do kont bankowych. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów i wypoczynku, a to budzi radość uczniów, choć nie brakuje takich, którzy za szkołą będą tęsknić.
5: Cieszę się, że są wakacje, bo w końcu będę mogła odpocząć, ale jednak będę trochę tęsknić za tym przychodzeniem tutaj codziennie i spotykaniem się z moimi znajomymi, bo nie narzekam. Nie narzekam.
6: W sumie trochę smutno, w sensie jakby wakacje fajnie, ale tak naprawdę mógłbym jeszcze chodzić, w sensie jak się wpadnie w rytm, to można zostać.
3: Tradycyjnie letnie ferie potrwają w Polsce 10 tygodni, czyli do końca sierpnia. Nie wszyscy uczniowie mogą liczyć na tak długi wypoczynek, nie wszyscy w Europie. Najkrócej wakacje trwają w Niemczech, tylko 6 tygodni.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu. O pechu mogą mówić Magdalena i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Dlaczego? To wie Michał Waszkiewicz.
2: Magdalena już w pierwszej rundzie zagra z triumfatorką French Open, rozstawioną z piątką Mirą Andrzejewą. Z kolei Hubert Hurkacz z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Polacy w tych starciach faworytami nie będą. Za to Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę od organizatorów, zmierzy się z Madanchają Savankiau z Tajlandii. To 161. rakieta świata. Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie grę od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. O jej formę martwią się kibice najbardziej, bo w Bad Homburg kilka dni temu odpadła już po pierwszym meczu.
3: Niepokoić na pewno może rozregulowany serwis,
2: mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke. Dodaje jednak, że Świątek nie powinna mieć problemów w pierwszym tygodniu turnieju.
3: Rywalki, które powinno się ogrywać na każdej nawierzchni, o każdej porze dnia i nocy i w każdym turnieju.
2: To jeszcze zupełnie. Magdalena Fręch zacznie turniej od meczu z Anną Kalińską, a Kamil Majszak od pojedynku z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, z którym przegrał na otwarcie French Open.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia, który zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 zagra kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania z Urugwajem, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente.
2: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
1: A o awans z tej grupy powalczy równolegle Republika Zielonego Przylądka, która zmierzy się z Arabią Saudyjską. Piłkarze ręczni Industrii Kielce w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów zmierzą się z Magdeburgiem, Kolsztat Handball i HC Kriens Lucern. Rywalami Wisły Płock będą z kolei Nantes, MT Melsungen i Vardar Skopje.
4: Halko, halko, zapraszam na info pogodowe. 17 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, a biometr korzystny. Jutro upalnie, 33 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach.
5: Niedziela jeszcze cieplejsza, 36 na termometrach, w nocy 20.
6: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

0: Serdeczna dedykacja dla mojej kobiety. O proszę, z okazji 25. rocznicy ślubu. Włączcie coś od miłego pana.
1: Od miłego pana? Miły pan, proszę bardzo, zagra już teraz na naszej antenie. No i pozdrawiamy wszystkich panów i panie, które
0: tak
1: w tym momencie
0: i
1: słuchają tenera.
0: Super świętowanie rocznicy. No wiesz, Marcin, przy takiej pogodzie to można nawet jakąś fajną łódeczkę wynająć.
1: Oczywiście i zostańcie z nami, bo takie łódeczki muzyczne na pewno pojawią się też u Marcina.
0: No to płyniemy.
1: No właśnie,
0: tak.
1: U Marcina Rompeja.
0: Na disco.
1: Zaraz po trendliście w wakacyjnym wydaniu tego programu
0: tak
1: pojawią
0: jest.
1: Się
0: mnóstwo świetnej waszej ulubionej muzyki.
1: Waszej i naszej też.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Sandra, zagrajcie coś od Sandry, bo tęsknię już za tymi czasami. No tak jest
2: czasem.
1: Wybierzemy fajnego. Chociaż...
2: Pozdrawiam twoje dzieciaki. Tak. I wnuczkę. O, no to pozdrawiamy bardzo gorąco, serdecznie i ciepło.
1: Tak jest,
2: makamy
1: do was.
2: Miło wam, słuchajcie, całą rodzinką jesteście. No to was mocno ściskamy i pozdrawiamy. Piszecie z kuchni, więc pewnie coś smacznego tam się
1: przygotowuje. Ale wiesz, Marcin, kuchnia w każdym domu to jest takie miejsce, w którym się po prostu lubi siedzieć.
2: Nie, nie, ja nie lubię siedzieć w kuchni.
1: Nie lubisz?
2: A co ty?
1: Ja uwielbiam.
2: Absolutnie.
1: Nie masz czegoś takiego, że jest zima?
2: Nie.
1: No bo ty tam nic nie potrafisz zrobić.
2: No właśnie.
1: Co ty tam możesz?
2: Tam będę siedział.
1: Dobra, Marcin, nie było tematu.

0: Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
1: Baciary, nie lubię swojej roboty. Dobrze, że już weekend.
2: No Marcin, czy tam to mówisz?
1: Nie lubię swojej roboty. O nie, panowie pracowali na dachu dzisiaj cały dzień, Marcin. Ale to za to panowie są opaleni.
3: Ale wiesz, ja się tak zastanawiam, bo na dachu ja widzę często osoby, które pracują na dachu i nie mają koszulek.
2: Ach, no, wiesz Marcin.
3: Panowie. No nie wiem, no.
1: Ja bym może wiesz.
3: No co?
1: Na pewno panie zwracają uwagę.
3: No właśnie.
1: Oko zawiesi, no nie mów, że nie.
3: Jak robiłaś dach, to widziałem ciebie. Co chwila latałaś tym kompotem.
1: No cały czas, no.
3: Kompot i kompot. Ja mówię, daj spokój z tym kompotem.
1: Ale Marcin, to był dobry powód.
3: Ale niektórzy się obrazili wtedy na ciebie.
1: No, to co
3: wiesz,
1: ja poradzę.
3: Się obraził,
1: wiem,
3: nie?
1: Wiem.
3: Nie, zachowywała się tak, jakby faktycznie, jakbyś miała zamiast mózgu tiktaka, no ale to nie wiem.
1: Tak? Marcin, zaraz ja powiem, kiedy ty miałeś z mózgu
3: pistaszek. A, bo tam Krystian był. A, to wiem.
2: No był.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: O proszę, ale jesteście szybcy. Tyle, co zagraliśmy Sandrę, a już teraz Sabrina z hitem Boys. No i to
2: boys,
1: jest hit, boys, który chcemy
2: boys,
1: usłyszeć
2: boys,
1: właśnie
2: boys.
1: W piątek. No mega słoneczny i na ten teledysk, nie?
2: Piotrek zakochany.
1: Ale zrobił furorę kiedyś.
2: Słuchaj, w Basi gorąco i serdecznie pozdrawia. Basie oczywiście Piotrek pozdrawia. Masz kogoś takiego wyjątkowego, kto cię tak bardzo darzy wielką sympatią, że po prostu jak cię widzi, to aż się...
1: No.
2: Częsie?
1: No tak.
2: Jak galaretka.
1: No tak.
2: Kto to taki?
1: A, powiem ci później. A ty masz kogoś takiego?
2: Ja właśnie nie.
1: To ja ci znajdę.
2: Ciebie,
1: ja
2: tak?
1: ci znajdę, Marcin. Spokojnie. Masz tak w banku.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Symbolicznie wbito łopaty pod inwestycję obejmującą przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w Bieczu. Zadanie polega na budowie ronda, odcinków, chodników, drogi dla pieszych i rowerów, poboczy oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu w tym miejscu. Skrzyżowanie to od lat uznawane jest za miejsce newralgiczne, w którym dochodziło do kolizji i wypadków. Koszt robót budowlanych wynosi blisko 3,9 miliona złotych. Dodatkowo około 735 tysięcy złotych przeznaczono na wykup gruntów, a środki zabezpieczono również na nadzór nad realizacją zadania. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego. Policjanci interweniowali w jednej z miejscowości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, gdzie nietrzeźwi rodzice sprawowali opiekę nad swoimi córkami. Dzieci w wieku 16 i 9 lat zostały przekazane pod opiekę trzeźwych członków rodziny, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
3: We wtorek policjanci zostali skierowani do jednej z miejscowości na terenie gminy Ustrzyki Dolne, gdzie według zgłoszenia rodzice mieli sprawować opiekę nad dziećmi, znajdując się pod wpływem alkoholu. Na miejscu funkcjonariusze zastali 43-latkę oraz jej dwie córki w wieku 16 i 9 lat. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała 3,5 promila alkoholu w organizmie. Ojciec dziewczynek wyszedł z domu przed przyjazdem policyjnego patrolu. Dziewczynki trafiły pod opiekę trzeźwych członków rodziny. Kobieta trafiła do wytrzeźwienia.
2: O zdarzeniu zostanie powiadomiony sąd rodzinny, który zdecyduje o konsekwencjach, jakie poniosą rodzice. Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Otrzymane dofinansowanie wynosi 40 tysięcy złotych, natomiast szacowana wartość inwestycji to blisko 100 tysięcy. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i różnego rodzaju aktywności. Wiele osób na ten długo wyczekiwany wypoczynek wyruszy w podróż. Aby tegoroczny wypoczynek minął bezpiecznie,
0: to jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
2: Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Leskiej Policji.
4: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
2: W okresie wakacyjnym policjanci będą odwiedzać miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a na drogach będzie więcej policyjnych patroli. 29 czerwca Dębica oficjalnie zainauguruje realizację projektu Impuls dla Dębicy, kompleksowy program rozwoju miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 i będzie okazją do przedstawienia założeń przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Uroczystość poprzedzi otwarcie muralu w Parku Słonecznym. Następnie uczestnicy spotkają się w Domu Kultury MORS, gdzie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt. W programie przewidziano panele tematyczne poświęcone rozwojowi miasta oraz gospodarce. Zaplanowano również dyskusję prezentującą projekt z perspektywy samorządu mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast w wysokości 90 milionów złotych.
5: Reklama.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.
10: Wracamy, moi drodzy, z pozdrowieniami i dedykacjami, tak, bo to prywatka z Trendy Radiem. Od męża Władysława dla żony Ani Czarnej z Przysietnicy. Żono moja ma zagrać od kochanego męża, który gorąco i serdecznie pozdrawia Władysław. No i oczywiście no, ten numer taki dosyć znany z okolicznościówek, teraz pojawia się na naszej antenie. To musowa piosenka, słuchajcie, na wakacjach, ale też podczas upalnych nocy i dni, ale też na weselach i festynach. No też często grany, prawda?

0: No nie ma, tak, dokładnie. Od męża Władysława dla żony Ani Czarnej z Przysietnicy gorące i serdeczne pozdrowienia. Kochający mąż, no właśnie, Władysław gorąco i serdecznie pozdrawia. No i zamówił ten wyjątkowy numer, który, oj, gramy z wyjątkową chęcią na naszej antenie.
1: Trend Radio, gramy najlepiej na wakacjach.
0: Marta gorąco i serdecznie pozdrawia Piotrka z Nowego Żmigrodu, a wszystko, słuchajcie, jest kierowane z Bubrki. No właśnie, no
2: proszę,
0: to pozdrawiamy gorąco.
2: Pozdrawiamy mega serdecznie.
0: Bubrka jest fajna, wiesz?
2: Jest,
0: no bo
2: super.
0: Tam jest ten skansen, ach, moja droga. No wyobraź no sobie, że ktoś wykopał Marcin tam bardzo płytką studnię i od razu pojawiło się czarne złoto.
2: No nie.
0: Wiesz, co to było? To był olej na początku, nie wiedzieli w ogóle, co to jest.
2: Gdzie to
0: wiesz,
2: złoto teraz jest?
0: No, jest, wszędzie.
2: Wszędzie,
0: gdzie pójdziesz na cepen, to masz.
2: No Marcin, no to nie zrozumiałeś mojej konkluzji w ogóle.
0: Wiem.
2: Co za gość.
3: Trend Radio. Dobry wybór.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Słońce świeci, gorąco i upał, ale ja mam dla was dobrą informację. Tak, Patryk wybiera się do, no w zasadzie do swojego kuzyna, który mieszka w Kanadzie. Jest tam zdecydowanie chłodniej.
2: Mega, super.
1: Tylko do Kanady kawał, to drogi moja
2: ja
1: droga,
2: ja w takim
1: nie?
2: razie czekam na jakieś super foty i pocztówkę do radia.
1: Tak, pocztówkę, no to właśnie, napisz
2: syrop klonowy,
1: koniecznie.
2: Może Patryk jakoś przewieziesz. A można przecież
1: chyba tak. Tak, no tak. Chyba tak, chyba
2: można,
1: tak.
2: No, aj,
1: no to przywieź Ani do jej tych porannych biszkopcików, czy co tam masz.
2: No wiesz co? No tak, biszkopty.
1: Because I Love You z TVB pojawia się na antenie Trendy Radia, bo oprócz tego, że pozdrawia, to jeszcze po swoją mamę, bo bardzo lubi ten właśnie przebój. Pozdrawia mama, mieszka w okolicach, no tutaj Bobowej, niedaleko.
2: O, pięknie, tak, rejon Gorlicki.

0: Ciepła dedykacja dla Ani, Justyny i Wioli z Jasła. Pozdrowienia od, no i tutaj Hubert, pozdrawia gorąco. SMS przyszedł też z Jasła. Z Jasła do Jasła. No i oczywiście dedykacja muzyczna. Zagrajcie coś fajnego. Grupy Kordian, Hulaj, Dusza. Ma tak zagrać i tak zagra. 101.995
1: do FM. Piątek, piąteczek, piątulo, no to hulać trzeba.

0: O proszę, ale to był hit.
1: Prosisz, o co prosisz?
0: Kylie, no nie ja proszę, tylko fajnie. Prosi Patryk z okolic Tarnowa, którego mega serdecznie pozdrawiamy. Patryk chilluje na bulwarach,
1: o
0: proszę.
1: O, tak? Ty, no. A to teraz takie słynne, wiesz?
0: No nie jest, jest.
1: Pozdrawiamy Tarnów bardzo gorąco i oczywiście też Żabno, bo Maciek z kolei pozdrawia swoją ukochaną Edytkę. No to jak jesteśmy na ziemi tarnowskiej, to i do Żabna wskakujemy.
0: No nie, no to pewnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad 200 umów na odbudowę Ukrainy podpisano w Gdańsku. Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Skończył się rok szkolny. W przyszłym będzie kilka zmian. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, poinformowali organizatorzy. W spotkaniu uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób oraz delegacje z kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. W przyszłym roku gospodarzem wydarzenia będzie Estonia. Do prawie 600 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ofiar z pewnością będzie dużo więcej. Poszukiwanych jest 50 tysięcy osób. Ziemia zatrzęsła się w nocy ze środy na czwartek.
2: Od wczorajszego wieczora nie mamy żadnego kontaktu z naszym kuzynem. Kiedy zaczęło się trzęsienie ziemi, moja wnuczka wybiegła z domu z dziećmi. Chciała wyjść na ulicę, żeby uchronić się przed zawaleniem domu. Jednak gdy przechodziła przez ulicę, runął fragment muru znajdującego się wyżej i uderzył ją. Nasze władze są naprawdę bezużyteczne. Wojsko powinno być tutaj z całym sprzętem, którym dysponuje, i pomagać mieszkańcom Wenezueli.
1: Co najmniej 17 krajów zadeklarowało wysłanie swoich ratowników na pomoc Wenezueli. Mały samolot uderzył w piątek w najwyższy wieżowiec w Pekinie, ponad 500-metrowy Citic Tower. Nie ma doniesień o ofiarach. Władze oficjalnie nie skomentowały wypadku. Funkcjonariusze zabraniali ludziom filmowania wypadku i żądali skasowania już nagranych materiałów, przekazał Reuters. W ciągu kilku tygodni w karetkach mają się pojawić kamizelki nożoodporne dla ratowników. Zapowiedziała to dziś wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Wczoraj 19-letni mężczyzna pod wpływem narkotyków ranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prawie 5 milionów uczniów odebrało świadectwa.
3: No trochę jest smutno, że się nie będę spotykał z kolegami i koleżankami w szkole.
1: Zaczynają się wakacje. To nie dla wszystkich okres urlopów. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły przygotowują się w tym czasie do kolejnego roku.
4: Dla mnie, jako dla dyrektora szkoły, to jest okres wytężonej pracy, bo trzeba w tym czasie bardzo szybko zrealizować zaplanowane remonty, przygotować sale lekcyjne, dokonać przeglądu tego, co jest, a więc bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
1: W nowym roku szkolnym będą zmiany. Inaczej będą oceniane prace uczniów. Wdrażane ma być więcej nauki umiejętności praktycznych, a uczniowie klas podstawowych nie będą mogli używać w szkole smartfonów. Rok szkolny zakończony, zaczyna się sezon wyjazdów. Niektórzy mieszkańcy już dziś opuszczają wielkie miasta i jadą na urlop. Ruch na drogach jest większy niż zazwyczaj. W wielu miejscach pojawiają się zatory. Jak jest na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania?
5: Z Warszawy była masakra, ale kotek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
6: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
1: Podróży nie ułatwia upał, będzie tylko goręcej. Jutro około 35 stopni, w niedzielę około 40.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To może być hit ostatniej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeden z głównych faworytów do tytułu zagra z rewelacją mundialu. Stawką meczu między Francją i Norwegią będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Michał Waszkiewicz.
2: Jasne, oba zespoły wygrały efektownie dwa mecze i są pewne awansu. Porażka nie zamknie nikomu drzwi do wygrania turnieju, ale dowiemy się, czy grający na fali ogromnego entuzjazmu Norwegowie są w stanie pokonać ich silniejszych od siebie i czy rzeczywiście Francja jest tak mocna. Choć akurat trójkolorowi przystąpią do meczu w trudnym momencie, bez trenera, który wrócił do kraju na pogrzeb mamy, mówi pomocnik Aurélien Tchouaméni. Przede wszystkim w imieniu całej reprezentacji Francji, całej naszej francuskiej rodziny chcielibyśmy raz jeszcze złożyć najszczersze kondolencje trenerowi, całej jego rodzinie oraz bliskim. To trudny moment dla wszystkich. Mimo to trener powierzył nam misję, a naszym głównym celem jest teraz sprawić, by był z nas jak najbardziej dumny. Kondolencje Didierowi Deschampsowi złożyli również Norwegowie, którzy wciąż uważają, że to Francja jest faworytem. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje pojedynek czołowych strzelców mundialu. Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili już po 4 gole.
1: A mecz Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. Równolegle zagrają Senegal z Irakiem. Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Superpuchar Polski, w którym mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze ostatecznie 16 lipca o 19:00, czyli prawie 2 godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Zmiana nastąpiła wskutek interwencji TVP. Nasi tenisiści i tenisistki poznali rywali w pierwszej rundzie Wimbledonu, który zaczyna się w poniedziałek. O pechu mogą mówić Magda Linet i Hubert Hurkacz, a uśmiechnąć może się Maja Chwalińska. Linet na otwarcie zmierzy się z Mirą Andrijewą, a Hubi z Kasperem Rudem. Z kolei rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawankieł. Ponadto Iga Świątek Wimbledon zacznie od meczu z Taylor Townsend, Magdalena Fręk z Rosjanką Anną Kalińską, a Kamil Majchrzak z Alejandro Tabilo.
3: Halko, halko, to czas na info pogodowe. 17 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie cieplej, ale uczniowie mają prezent. 33 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela, aj, upalna, no ja na pewno będę nad wodą. 36 stopni w nocy, 20. Ale temperatury.
4: Reklama.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Reklama.

0: Sanach. Sanach. Dla mojej najwspanialszej dziewczyny obchodzimy dzisiaj drugą rocznicę związku. Marcin, pamiętasz, jak ty świętowałeś swoją?
1: O, jak to dawno było temu, moja droga. Ale to są takie wyjątkowe chwile, wiesz?
0: No bardzo.
1: Cię wspomina tak pięknie, tak no świeżo jeszcze.
0: No, no nie,
1: są
0: super.
1: Takie fajne
0: wiesz,
1: sprawy.
0: Jeszcze takie podloty pierwsze i te
1: to już nie podloty, to już po podlatywaniu.
0: Nie, no niby tak, ale dalej
1: Anka, w których latach byłaś podlotkiem?
0: Podlotkiem?
1: No takim, pamiętam, jak byłaś w liceum. Nie szło się od ciebie odkleić w ogóle.
0: No było tak. Bardzo.

0: Wakacje rozpoczynamy. Mam nadzieję. Co? Ale entuzjastycznie to powiedziałaś.
1: Wakacje!
0: Słabie. O, już lepiej, lepiej.
1: To może ty teraz
0: zarzucie. Jest super wakacje, jestem tak zadowolony, że już wychodzę.
1: Marcin, no dlatego ja ci cały czas mówię, że ty masz mentalnie.
0: Super, dziękuję wam, że jesteście z nami.
1: Marcin, ty masz 15 lat
0: na wakacjach.
1: Dlatego się tak cieszysz.
0: Dobra, uciekam, bo jestem trochę onieśmielony. Ona mnie onieśmiela czasami.
1: No to Marcin, co ci
0: bywa,
1: powiem?
0: Bywa, niestety.
1: No to zmykaj, zmykaj.
0: Taką minę zrobiła, jak po prostu poszedłem w taki swój świat, że aż...
1: Dobra, szkucie, no. Leć.
0: Rozwaliłaś mi popołudnie, tyle powiem.
1: Mój drogi, leć, tylko pamiętaj, żeby posprzątać plecak na wakacje.
0: Ty pamiętaj, żeby letnie hity dla naszych słuchaczy zagrać.
1: Tylko takie będą grane.
2: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach. Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: Piątek, piąteczek, piątu w lodziu, basy, tak, rozpoczynamy weekend, a jak weekend, to tylko z najgorętszymi hiciorami. 2568 notowanie trendy listy, wylot Kashmir Ultra Love. No niestety żegnamy się z tym utworem, który no był z nami dobre kilka miesięcy, jak nie pół roku, muszę to sprawdzić, ale później zapraszam i na full, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry kawałek. Zostańcie.
3: Wyloty.
2: W dół.

Kashmir Ultra Love po raz ostatni i dwie propozycje. Tak jest, jak jest wylot, to musi być zaraz coś nowego. Zespół The Midnight ponownie nas zaskoczył świetną epką Till the Stars Came Out. No, moi drodzy, co wam więcej mogę powiedzieć? Jest

0: To zespół, który tworzy muzykę elektroniczną, bardziej taki synthwave. The Midnight składa się z amerykańskiego wokalisty, autora tekstów Tylera Lyla i duńskiego kompozytora Tima McEwana. Muzyka charakteryzuje się nowoczesnym brzmieniem, które nawiązuje do utworów lat 80., czyli coś, co trendusie lubią najbardziej. No to lecimy, mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Jeżeli chodzi o propozycję drugą, która już teraz wskoczy w wasze głośniki, została nadesłana od Krystiana, który macha z Jasła. Shimza Arco i Fire Fire. No, jest to ultra gorący hit, muszę przyznać. Idealny jak na imprezy, no nieco różni się od propozycji pierwszej i to bardzo. Także jestem ciekawa, co wybierzecie. Zostańcie, już niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
2: Propozycje.

0: gra Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafi do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytku ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą, agregaty, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju, podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekty i realizowali zadania. My ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki korzystali.
1: W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów. Podpisano umowę na remont dróg w siedliskach Żmigrodzkich i Nienaszowie. Zakres prac obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie odwodnienia, podbudowę oraz nawierzchni drogowych. Wartość umowy opiewa na ponad 195 tysięcy złotych. Gmina Iwonicz-Zdrój znalazła się w gronie beneficjentów programu Dobra Energia w Twojej Gminie i otrzymała 40 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzięki pozyskanym środkom przy przedszkolu gminnym w Iwoniczu powstanie nowoczesna instalacja OZE wraz z magazynem energii. Program Dobra Energia w Twojej Gminie to wsparcie dla samorządów inwestycyjnych w ekologiczne i nowoczesne rozwiązania energetyczne. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zaprasza w najbliższą niedzielę do udziału w warsztatach malowania na szkle inspirowanych tematyką seansu. Każde dziecko będzie mogło stworzyć własne kolorowe dzieło i zabrać je na pamiątkę. Następnie mali artyści własnoręcznie wybiją szklane medale, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: Dotychczas zawsze to były filmy, bajki i potem malowanie. Tym razem będzie to tylko malowanie. Dzieci razem z rodzicami współuczestniczą w warsztatach, które przygotują nasi animatorzy. Na takich zajęciach przeważnie maluje się. Stopień trudności zależy od tego, kto maluje. Na pewno rodzice dostaną trudniejsze zadanie niż ich dzieci. Natomiast są one dostosowane do wieku, no i potem namalowany obrazek, namalowaną formę dzieci zabierają ze sobą do domu.
1: Nie zabraknie także widowiskowego pokazu hutniczego na żywo, podczas którego będzie można zobaczyć, jak powstają szklane cuda, a na zakończenie mnóstwo zabawy w gabinecie krzywych luster. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza 4 i 5 lipca na Święto Murów Krosna. Wydarzenie, które przywraca pamięć o mieście otoczonym niegdyś murami, a dziś budującym swoją tożsamość poprzez kulturę, historię i wspólne doświadczenia. W pierwszy lipcowy weekend rynek i krośnieńska starówka staną się przestrzenią spotkań z dawnymi rzemiosłami, opowieściami, muzyką i teatrem. To czas, gdy historia wychodzi poza karty kronik i staje się żywą opowieścią, w której mieszkańcy i goście nie są jedynie widzami, ale częścią wydarzeń. W programie tegorocznej edycji znajdą się królewskie pracownie inspirowane dawnymi rzemiosłami, obozowisko rycerskie, prezentacje uzbrojenia i strojów z różnych epok, rodzinne potyczki miejskie, spektakle teatralne i lalkowe, pokazy walk rycerskich oraz widowisko ogniowe. Nie zabraknie również królewskiego orszaku i uroczystego wjazdu króla.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.

0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Tam już standardowo bezpłatnie. Na 20 MK i Zone jako nowość, a i czyli jednak szybsze bity wkroczyły do akcji. Na 19 Maciej Skiba i Wołam z 20, a na 18 James Hype i Serotonin, tym razem oczko ku górze, bo z 19. 20.

0: serotonin. Zuzia, musisz dać mi chwilę, muszę zobaczyć, czy mam ten utwór w biblioteczce, ale powinien być. Tak, dobrze, że napisałaś teraz, bo wyłączyłabym przez pomyłkę, no właśnie, program i byłoby niefajnie. Dobra, dziubasy, dajcie mi chwilę, a szczególnie Zuzę, która czeka na utwór, bo już teraz lokata numer 17, Thomas Gray i Rumors. Oj, no niestety w trzylokatowym spadku, na 16 Rudimental Love You More z 17, a na 15 Felix i Belewen pnie się pięknie o jedną lokatę ku górze.
1: 17.
2: W dół.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Zuza, mam, tak myślałam, że jest na pewno, ale sobie myślę, no może być ciężko, a jednak nie. Także czasem bywa i tak. Ariana Grande i Touch It. Oj, pewnie, dawno nie słyszałam tego utworu. On ma chyba, jak się nie mylę, już 10 lat. Chyba tak, sekundę, ja muszę to sprawdzić, bo bardzo dawno nie słyszałam. Tak, jeszcze z albumu Dangerous Woman. Oj, ile to już czasu. No niestety, ale pędzimy jedynie do przodu. Gramy Zuza specjalnie dla ciebie, następnie Becky Hill, Hands on Me z dziesiąteczki na 14.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ośmiolatek utonął w jeziorze na Mazowszu. Policja bada przyczyny tragedii. Trump zapowiada 100% cła w odwecie za podatek cyfrowy. Francja, Norwegia i Hiszpania, Urugwaj. Ciekawe mecze dzisiaj na Mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci ośmiolatka, który wczoraj wieczorem utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cło na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych. Taki podatek dotknąłby amerykańskie firmy z branży technologicznej. Trump zaznaczył, że nałoży cło niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Wprowadzenie podatku cyfrowego dla big techów planuje m.in. Polska. Na dożywotnie więzienie skazany został dziś w Niemczech zamachowiec, który półtora roku temu zabił 6 osób w Magdeburgu, 5 kobiet i dziecko. Wjechał z dużą szybkością w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Ranił ponad 300 osób. 51-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej kilka lat wcześniej dostał w Niemczech azyl. Pracował w klinice jako psychiatra. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyjeżdża w trasę na drogach. Wzmożony ruch, jest bardzo gorąco. W większości kraju słupki termometrów przekroczyły 30 stopni. Jak kierowcy radzą sobie z taką temperaturą?
3: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
4: Pana nabita działa, czy ciężko?
3: Nie, akurat to jest bestia podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
5: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół, muzyka na full, jedziemy.
6: Cały głośnik wielki z tyłu, on wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
4: Studiujesz fizykę?
6: Ja nie studiuję nic.
1: Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Upały są w całej Europie, dotarły do Skandynawii, gdzie było dziś 30 stopni. W Danii żołnierze Gwardii Królewskiej zamienili tradycyjne czapki ze skóry niedźwiedzia, tak zwane bermyce, na zwykłe, chłodniejsze nakrycia głowy. Na piłkarskim Mundialu dziś kolejne mecze grupowe, w tym hit Francja-Norwegia zacznie się o 21:00. W nocy o 2:00 kolejny z faworytów do tytułu Hiszpania zagra z Urugwajem, mówi trener drużyny mistrzów Europy Luis de la Fuente.
7: Uważam, że rozegraliśmy dwa dobre mecze, zwłaszcza to ostatnie, ale samo w sobie to nie wystarczy, by pokonać Urugwaj. Będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej, być bardziej skupieni, skoncentrowani i skuteczni pod bramką, ponieważ nasi kolejni rywale będą już tylko silniejsi. Ale powiem wam, co mi się bardzo podoba, to ten niesamowity, wyrównany poziom, jaki tutaj widzimy. Ekwador wygrywa z Niemcami. Widzieliśmy też inne rezultaty. Jasne, turniej jest bardzo duży, ale nie widać wyraźnych dysproporcji między zespołami.
1: O awans z tej grupy powalczy także Republika Zielonego Przylądka. Zmierzy się dziś z Arabią Saudyjską.

0: Hello, hello, jesteście? No mam nadzieję, że tak, bo już czas na info pogodowe. 17 stopni już tej nocy i dobrze, odrobina, no może nie chłodu, bo nadal będzie ciepło, ale na pewno nie aż tak jak za dnia. Jutro 33 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela upalna, 36 stopni, w nocy spadnie do 20, no nadal będzie przyjemnie.
1: Reklama.
2: Daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach, 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
6: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Ja wiem, że jest jeszcze piątulo, ale przypominam o tym, że jutro obchodzimy Dzień Szwagra i na pewno waszym szwagrom będzie miło, jak ich odwiedzicie, spędzicie razem czas. Także dziubasy, no chyba warto pojawić się, nie? Jutro u familii. No, bankowo. Dobra, moi drodzy, my już jesteśmy na miejscu. 13. Bryska Kubańczyk i Gęsty Dym, tym razem z 11 na 12 Milky David Guetta, Just The Way You Are z 8, a na 11 Cascade, Leighton Giordani, Mirigen. Piękny awans, bo czterolokatowy.
7: 13.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Jak tam wasze plany na weekend? Co będziecie porabiać? Gdzie wyjeżdżacie? Czy coś planujecie? No jestem ultra ciekawa, co tam macie w zanadrzu. No wydaje mi się, że trzeba będzie gdzieś na pewno wyskoczyć w jakieś fajne miejsce. No co chwilę sobie rozmawiamy tak naprawdę, gdzie możemy wyjechać, gdzie możemy się wybrać. To też czekam na wiadomości od was. Co wy proponujecie? Może są jakieś zakątki Podkarpacia i Małopolski, których no my także jeszcze nie odkryliśmy. Czekam. Na 10 Kungs, Boys Noise i Gearway ze 13, 9 Blair Moore i Sorry ze 12, a na 8 Męskie Granie Orkiestra i nareszcie tym razem ze 9.
0: 10.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Lisznej. Zakres inwestycji obejmuje także montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia, podpięcie budynku do sieci internetowej, modernizację toalet wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przebudowę dojścia i podjazdów do budynku. Przed obiektem powstanie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii oraz stacja ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych. Wartość termomodernizacji WDK w Lisznej wynosi blisko 660 tysięcy złotych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w wysokości 754 tysiące złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ulicy Łokietka na trzech odcinkach w Ryglicach. Przebudowa ulicy Łokietka usprawni komunikację lokalną, poprawi komfort codziennego przemieszczania się mieszkańców, a także ułatwi m.in. dojazd do posesji. Inwestycja przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej. Całkowita wartość inwestycji opiewa na ponad 1,5 miliona złotych. Połączenie upałów i wypoczynku nad jeziorem niesie ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia. Najczęstsze zagrożenie to szok termiczny, utonięcia, szczególnie po alkoholu, a także udar słoneczny, odwodnienie oraz niebezpieczne sinice. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Upał przyciąga tysiące ludzi nad jeziora, rzeki i kąpieliska. Wraz z ratownikami wodnymi przypominamy o podstawowych zasadach, które ratują życie. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska. Kąpiel w miejscach dzikich, na żwirowniach czy w rzekach o silnym nurcie to ogromne ryzyko. Miejsca te często mają zdradliwe, nieznane dno. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. To wciąż główna przyczyna utonięć. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Szok termiczny. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo.
1: Alkohol to główny czynnik sprzyjający utonięciom. Obniża koncentrację, zaburza ocenę odległości i spowalnia czas reakcji, a w połączeniu z szokiem termicznym może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Jasielski magistrat prowadzi zapisy na wakacyjne zajęcia w programie Trener Osiedlowy. Program nadal będzie opierał się na działaniach profilaktycznych realizowanych poprzez sport, integrację rówieśniczą oraz budowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Tym razem jednak został on wzbogacony o kilka dni zajęć i warsztatów popularno-naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i profilaktycznych. Ich realizacją zajmą się miejskie instytucje kultury. Oznacza to, że uczestnicy programu będą mogli nie tylko świetnie bawić się podczas zajęć sportowych, lecz również zmierzyć się z wyzwaniami intelektualnymi oraz uwolnić swoją kreatywność. Pierwsze zajęcia odbędą się 1 lipca. Zapisy rozpoczną się 29 czerwca.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Oj, bardzo się cieszę. Panie Dariuszu, pozdrawiam bardzo gorąco pana, pana małżonkę i też dzieciaki. Cieszę się, że no właśnie, słuchacie nas w podróży, to też pytam, gdzie się wybieracie. Życzę oczywiście dużo świetnej zabawy i bezpiecznego powrotu i też dojazdu, bo wiadomo jak to jest. I cieszę się, że z Trendy Radiem. Siódema Gromi Say My Name z piątego, na szóstym Inna Matoma Dream Out Loud z drugiego, a na piątym Armin Van Buren Like a Child ze siódemy. I cieszę się bardzo, że no właśnie, takie świetne hiciory, mega imprezowe i super do auta też na rozbudzenie przed nami, także zostańcie.
2: Siódem.

0: Trend Radio.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Norma Jean Martin and Quasi, szóstego. Na trzecim Alexandra Stan i Fire z czwartego. A na drugim Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z trójeczki. No to lecimy.
2: Cztery.
0: W górę.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: No niestety dziubasy, ale program powoli dobiega końca, ale dzisiaj jakoś zdecydowanie szybciej to przemknęło. Zapraszam na podsumowanie. Wylot, Kashmir, Ultra Love, propozycje The Midnight Till the Stars Come Out, Shimza i Fire Fire. Na 20 MK Zone, 19 Maciej Skiba Wołam, 18 James Hype i Serotonin, 17 Thomas Gray Rumors, 16 Rudimental Love You More, 15 Felix Believin, 14 Becky Hill Hands On Me, 13 Bryska Kubańczyk Gęsty Dym, 12 Milky David Guetta Just The Way You Are, 11 Cascade Me Again, 10 Kungs Get Away, Me Again, przepraszam, Cascade, tak, na 9 Blair Moore i Sorry, 8 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 7 Gromi Say My Name, 6 Ina Dream Out Loud, 5 Armin Van Buren Like A Child, 4 Norma Jean Martin Nkwa, na 3 Alexandra Stan Fire, na 2 Calvin Harris Jazzy i Satisfy. I zwycięża bez żadnych zmian ponownie nasza jaślanka Roxy z łajciorem 2115. Chciałam ciebie więcej.
2: No my też chcemy więcej i czekamy na nowości. Roxy, słyszysz? Lecimy. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakończono budowę ekspresówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Przed nami ekstremalne upały i tropikalne noce. Ruszył sezon jagodowy. Na razie dosyć drogo, ale ceny powinny spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się wielka inwestycja. Trasa S6 wzdłuż polskiego wybrzeża jest już gotowa. Oddano do użytku 40-kilometrowy odcinek Słupsk-Leśnice. Droga między Trójmiastem a Szczecinem zajmie teraz około 3,5 godziny. Drogowcy szacują, że to 1,5 godziny szybciej niż dotąd. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie w cieniu może być ponad 40 stopni. Przed nami też tropikalne noce, czyli takie, przy których temperatura utrzymuje się powyżej 20 stopni. Mimo wszystko trzeba uważać na klimatyzację, żeby się nadmiernie nie schładzać, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
2: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało. Te różnice temperatur, jesteśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, wychodzimy, potem znowu wracamy, no to obniżają naszą odporność jednak i można łatwiej zachorować.
1: Najbliższa noc będzie miejscami tropikalna. Na przeważającym obszarze temperatura jednak spadnie lekko poniżej 20 stopni. Ruszają wakacyjne kontrole na drogach. Policja zapowiada więcej patroli na trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie prędkości, ale też na niebezpieczne wyprzedzanie, jazdę pod wpływem alkoholu i korzystanie z telefonu za kierownicą. Kontrolowane będą też autobusy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stali za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguar Land Rover. Spowodował on straty dla gospodarki brytyjskiej rzędu 2,5 miliarda dolarów, podaje New York Times. W Poznaniu na festiwalu Malta zaczął się nietypowy spektakl, 24-godzinny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Aktorka przez dobę zagra na scenie z setką mężczyzn. To amatorzy. Z każdym artystka odegra scenę rozstania. Duże wyzwanie, mówi Magdalena Cielecka.
3: Czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść, ale wydarzyć się może wszystko. Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie. To będzie 100 rozstań, myślę, że każde inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań. Nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
1: Spektakl The Second Woman zakończy się jutro o 18:00. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
4: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
1: Sezon trwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.

0: Halko, halko, dziubasy, zapraszam na info pogodowe. 17 stopni już tej nocy, jutro zdecydowanie upalnie. 33 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela, ajajaj, 36 stopni, pełne słońce. W nocy 20, dbajcie o siebie w tym upalnym czasie. Pijcie dużo wody i czapka obowiązkowo. Ja Wam życzę udanego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Buziaki, heja!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej w ten piękny, upalny dzień. Mam nadzieję, że uważacie na siebie i na bieżąco uzupełniacie płyny. Ja właśnie wróciłem z urlopu z Rumunii i jestem z wami do 21:00 właśnie po to, żeby grać najlepsze taneczne numery. No to co, gotowi? Zaczynamy od Baby Fool, królowa twego serca.

Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich, ależ te noce są teraz krótkie. Jeszcze dzień się dobrze nie skończy, a już się zaczyna. Nie ukrywam, że uwielbiam ten czas. Dajcie znać, co wy sądzicie o takich krótkich nocach. Czy raczej jesteście team zima, czy właśnie team pełne lato. Bez względu na to, który team jesteście, gramy dalej. Najlepsze taneczne utwory DJ Ilam, Digidi.

No to może teraz w Disco Hitach pora na coś z nowości, ponieważ pewien zespół podjął współpracę z pewnym wokalistą, twórcą, który dość kontrowersyjnie wszedł na rynek muzyki disco, ale obecnie bardzo dużo zespołów z nim łączy swoje siły, a ten utwór jest naprawdę taki dość osobno, znaczy może nie tyle osobno, co dość zaskakujący właśnie dla tego artysty. Posłuchajcie zatem teraz już w Disco Hitach Mick i Ronnie Ferrari, moi drodzy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ratownicy szukają 50 tysięcy osób po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów. Ruszyliśmy na wakacje.
2: Pierwszy kurs dali jaki?
1: Niektórzy wybrali pociąg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwają poszukiwania ponad 50 tysięcy osób zaginionych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli. Wydobyto już ponad 900 ofiar. Do dwóch wstrząsów sejsmicznych doszło tam w nocy ze środy na czwartek. Na miejscu pracują organizacje pomocy humanitarnej, które oferują wsparcie osobom rannym. Bo wyjście z kryzysu w takim kraju jak Wenezuela nie jest łatwe, mówi dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej Małgorzata Olasińska-Hart.
3: Wenezuela, przez lata obarczona sankcjami ze strony Ameryki i też Unii Europejskiej, izolowana gospodarczo, no jest państwem, w którym nie ma zasobów, aby wydobyć się z takiej zapaści, jaką teraz wygenerowały te dwa wstrząsy.
1: Największe szkody trzęsienia ziemi spowodowały w stanie La Guajira, gdzie kryzys dotknął 70 tysięcy rodzin. Polska grupa zbrojeniowa nawiązała współpracę z ukraińskim producentem dronów TAF Industries. Przedstawiciele obu koncernów podpisali w tej sprawie list intencyjny. TAF Industries jest jednym z największych na Ukrainie producentów dronów. Wytwarza sprawdzone w walce z Rosją tak zwane drony FPV. Przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe. Ma wyznaczać drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Ma pan elektronikę w bagażu, mam bombę. Taki żart na lotnisku nie przystoi i na pewno zakończy podróż już na etapie kontroli bezpieczeństwa. Z okazji startujących wakacji katowickie lotnisko przypomina lotniczy savoir-vivre. Nie tylko w tym porcie warto pojawić się co najmniej 2 godziny przed odlotem z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, mówi strażniczka graniczna Anna Piec.
4: Ważne jest też to, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego.
1: Straż Graniczna przypomina też, że prawo jazdy, M-obywatel, kopie dokumentów albo legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy. A Polacy tłumnie ruszyli na wakacje. Ci, którzy boją się latania albo nienawidzą korków na autostradach, wybierają podróż koleją. Jakimi jeszcze motywami kierowali się pasażerowie, wybierając w taki upał pociąg, który swój bieg kończy aż w Chorwacji?
5: Zazwyczaj jeździmy samochodami, trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
2: Pierwszy kurs dali jaki?
6: Tak, tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
2: Interesujemy się kolejami.
1: Mówili pan Jacek oraz Olek i Adam. Pociąg, którym właśnie jadą, powinien dotrzeć nad Adriatyk jutro około 10:00.

0: Tej nocy jeszcze delikatnie poniżej 20 stopni, przeważnie, bo miejscami może być powyżej. A jutro 31 nad morzem i na północnym wschodzie. W centrum i w górach około 35, na zachodzie Polski nawet 37. Niedziela jeszcze gorętsza o kilka stopni.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

jeśli czujecie w moim głosie lekkie zmęczenie, ale przez cały tydzień miniony zrobiłem ponad 3000 kilometrów samochodem, oczywiście na własne życzenie. Miałem okazję być z moimi znajomymi na tripie w Rumunii, no i nie ukrywam, że zakochałem się w tym miejscu. Rumunia jest naprawdę niesamowita, ale zanim cokolwiek wam opowiem, zagrajmy coś. Bodybangers teraz w disco hitach Pump Up The Jam.

Moi mili, uważajcie tam na siebie przy tych upałach, no i nie tylko u siebie. Zapytajcie waszych bliskich, starszych, czy wszystko tam w porządku. Podrzućcie jakąś zgrzewkę wody, tak, żeby czuli się zaopiekowani, bo rzeczywiście słońce daje mocno popalić. W to upalne lato zagrajmy kolejną muzyczną propozycję tutaj w Disco Hitach. Pudzian Band teraz, number one.

My mieli w tym tygodniu przerwę od rompejowych koncertów, ale spokojnie jestem z wami tutaj w Disco Hitach i to do samej północy, także mam nadzieję, że wy ze mną również. Nagrałem w tym tygodniu nowy utwór, który myślę, że już niebawem puścimy wstępnie w Trendy Radio, ale zanim do tego dojdzie, zagrajmy coś z tych takich starszych utworów rompejowych. Już teraz, Rompej

Połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już dawno za nami. Ja tylko przypomnę, no bo może ktoś już na wakacje przyjechał tutaj w nasze strony. Jeśli podoba wam się audycja, no to 101.9.95.2 FM to są nasze pasma radiowe. Natomiast jak już wrócicie do siebie i chcielibyście dalej słuchać Trend Radia, wystarczy, że wpiszecie trendradio.pl. Tam macie odtwarzacz, na którym możecie nas słuchać ile tylko chcecie, ale również aplikację mamy Trendy Radio i tam również dokładnie to samo gramy, dokładnie to samo radio dla was, moi drodzy. Teraz w disco hitach Darude, Mashed and Catcher Hype.

No niestety, do północy już bliżej, jak dalej. Ja cały czas oczywiście z wami w ten upalny piąteczek jestem. Ogólnie wszystkie radary pogodowe pokazują, że idziemy na rekord, jeśli chodzi o upały. No właśnie, czy wy jeszcze funkcjonujecie w takich temperaturach, czy już macie dosyć? Ja wróciłem kabrioletem z Rumunii i nie ukrywam, że troszkę

Utwór w głowie, gdy wracałem dzisiaj prawie 8 godzin z mojego wypadu, ale no cóż, już jestem z powrotem. Nie ukrywam, trochę się już cieszę, bo tęskniłem między innymi za wami i za moimi bliskimi i tak dalej, także cieszę się, że z powrotem mogę tutaj z wami być i grać dla was najlepsze taneczne utwory. No to co, już teraz w Disco Hitach Boys, ostatni dzień, ostatnia noc, krótka noc.

No i co, moi mili, stało się. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was oczywiście Marcin Rompej. No i co, przypominam, słyszymy się w każdy piątek po 21:00 właśnie tutaj na antenie Disco Hitów Trendy Radio. Moi drodzy, dzisiaj zostawiam was z utworem z Colim i Blanka, Niewinna. Także dziękuję wam, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!